przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje. This is your

0: Słuchajcie, kochani, wskakujemy w tego swojego Cadillaca, a może być i Perpedes, wskakujemy w jakieś buty, w jakieś kapcie i ruszamy w ten nowy dzień w kierunku roboty zapewne, ale nie zapomnijcie zacząć ją z nami, z radiem Złote Przeboje na Dzień Dobry. Miriam Lipińska, Piotr Jachim, Piotr Jaworski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witamy, kłaniamy się. Za chwilę szósta i wiadomości radia Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Ten dzień, który budzimy razem, to czwartek, to jest 18 czerwca. Skoro szósta, to wiadomości radia Złote Przeboje i Miriam Lipińska.
1: Premier komentuje kolejny wątek afery wokół młodego lekarza milionera. Tragiczny w skutkach wstrząs w kopalni w Bytomiu. I ważna umowa o obronności między Polską a Niemcami. To musi być wyjaśnione do spodu. Tak premier Donald Tusk komentuje aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w tym najnowsze informacje o tzw. saloniku VIP i przyjmowaniu poza kolejką polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. Koordynatorem SOR-u był lekarz bez specjalizacji i zarazem radny do tej pory z KO Dawid Kacprzyk. Premier zaznaczył, że od tych, których nazwiska pojawią się w kontekście saloniku VIP, będzie oczekiwał wyjaśnień.
2: Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę. Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjne informacji. To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzje personalne.
1: Kacprzyk, od którego astronomicznych zarobków zaczęła się cała afera, został zwolniony z pracy w Szpitalu Południowym. Nie żyje górnik poszkodowany po silnym wstrząsie w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu. Do podziemnego wstrząsu doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 9 górników, 8 z nich wycofało się o własnych siłach, 1 pozostał w wyrobisku, nie było z nim kontaktu. Wieczorem, gdy spadło zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy rozpoczęli poszukiwania i odnaleźli ciało górnika. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy. Dotyczy obronności.
3: W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnego dowództwa na Bałtyku, nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie. Otwiera nowe możliwości w sprawie mobilności militarnej oraz rozwoju infrastruktury.
1: Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: A w nich na koniec sprawdzamy jeszcze, za ile dziś zatankujemy. I mamy dobre wiadomości, bo choć nie ma już niższej akcyzy na paliwa, ceny maksymalne trochę spadły. Litr benzyny 95 może dziś kosztować nie więcej niż 6,06 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. Rządowy pakiet paliwowy ma zakończyć się latem. Wtedy zniknie też mechanizm ceny maksymalnej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
5: Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego walczą o bezpieczniejsze drogi. Trwa zbiórka podpisów pod pismem do starosty dotyczącym zmian na ulicach Długiej i Leśnej. Po spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami powiatu karkonoskiego przygotowano listę postulatów. Wśród nich znalazły się m.in. budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Leśnej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Pogoda w Jeleniej Górze.
7: Temperatura w Toruniu będzie stopniowo wzrastać. Wrócą do nas wysokie temperatury. W drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy nawet 26-27 stopni. Przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Ciśnienie pozostaje w normie. Wiatr o tej porze jest słaby, prawie nieodczuwalny. Z kolejną pogodą wracamy już za godzinę.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry, po szóstej pojawi się święto w bardzo nieodpowiednim dniu, bo jak święto sushi, to raczej w poniedziałek.
8: No prawda? I po szóstej zameldujemy się także na porannym apelu i zastanowimy, w czym by tutaj do roboty pójść. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 po szóstej gramy No Mercy.

0: 11 minut po 6, Jamelia w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No i Dzień Dobry mówimy wam właśnie w czwartek, 18 czerwca i o tej nieludzkiej porze zaglądamy teraz do kalendarza.
1: No dzisiaj obchodzimy Dzień Ewakuacji oraz Dzień Sushi. Z kolei 34 lata temu rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć komórkowa PTK Centertel.
2: No, kawał historii, kawał czasu minęło. A czy szare komórki państwa słuchaczy kochanek już działają na pełnych obrotach od samego rana? 22 4 4 i 3 0. O to pytamy. Dzwońcie do nas, dajcie znać, jak się macie. 22 4 4 i 3 0. Zaczynamy apel poranny i gramy wam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy właśnie skończyli trzecią zmianę. Jest 12 po 6.

0: Everlasting Love. Tak wam gramy 17 minut po 6 w ten czwartkowy poranek. Umiejętności wokalne wyssała z mlekiem matki, bo tak się składa, że mama Sandry była śpiewaczką operową i latami występowała w niemieckich i austriackich operach. Dzień dobry.
1: No i proszę, dzień dobry. Jest 18 minut po godzinie 6. Tu radio Złote Przeboje. Już za chwilę szwedzka grupa Army of Lovers. Szwedzi na mundialu radzą sobie tak dobrze. Tu chcieliśmy przypomnieć, jak my jakieś 40, a może i 50 lat temu. Crucified, zagramy, bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Ashford i Simpson, tak wam gramy w ten czwartkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. A gdyby państwo, słuchacze, kochani, nie zauważyli, to trwa mundial. No trwa głównie nocą, więc resztki kibiców w Polsce prowadzą teraz nocny tryb życia. A czy teraz w ogóle żyją? Jeśli tak, to jak się mają? 2-2-4-4-3-0, apel poranny, zaczynamy. No to pan kibic w jakiej sprawie, halo?
1: A ja mam takie głupie pytanie. No. A to jest jakaś różnica, czy nasza reprezentacja gra z trenerem, czy bez?
2: Głupia odpowiedź brzmi, nie ma różnicy. Ja powiem krócej, że nie ma też różnicy, czy nasza reprezentacja gra, czy nie. Jak się pozbędziemy słowa trener, to wychodzi na jedno. 22-4-4-3-0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Dżem i Naiwne Pytania. Nie, o polską piłkę już w ogóle pytać nie będziemy. Jest minuta po 6:30.

0: Sailing on a Seven Seas. To była grupa OMD, która już 24 sierpnia zagra na scenie warszawskiej Progresji.
1: Słuchaj uważnie Radia Złote Przeboje i wygraj złoty bilet na koncert OMD w Polsce.
0: Już o 9.30 kolejne bilety pojadą do Was, ale najpierw zadanie do wykonania.
2: Chcecie pobawić się na koncercie OMD, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl i tam rozwincie po swojemu. Ale jest śmiesznie, fajnie, skrót OMD. Czekamy na Was. Jest za 21 minut godzina 7, a już za kilka minut w radiu Złote Przeboje zaśpiewa nam Billy Ocean.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem tanie!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale! Kupujemy!
7: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze. Lepsze okazje.
10: Reklama. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Przypominam, że jedna z najważniejszych ulicy Jeleniej Góry znów zamienia się w placu budowy. Ruszył trzeci etap remontu ulicy Wolności. Ma on poprawić komfort jazdy, ale wcześniej kierowców czekają wielomiesięczne utrudnienia. Na ulicy Wolności na razie będzie więcej znaków drogowych niż powodów do pośpiechu.
11: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
10: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach mamy owocowy czwartek i szefowie sprawdzają owoce naszej pracy. Mm-hmm. My to pominiemy milczeniem i chcemy pogadać o czymś innym, o tak zwanym dress code.
2: No czyli gdyby w firmie obowiązywał dress code według twoich zasad, to mm-hmm. w czym byś chodziła do pracy? No nie wiem, kapcie zamiast szpilek na przykład?
1: Tak, a może piżama do biura obowiązkowa? O, zadzwońcie pod numer 22 44 3 0 i powiedzcie, w czym wy byście najchętniej poszli do roboty, po prostu. Albo napiszcie o tym na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A czy strój Adama się liczy? Za najciekawszy pomysł wręczymy oczywiście złotą kawę porannego programu z elegancko ubranymi prowadzącymi na pudełku. Zatem tak. Dzwońcie 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Pan Ameryka dla Ameryki to była piosenka od grupy Red Box, a w radiu Złote Przeboje za 5 minut dla całej Polski. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości, a w nich, no byśmy kochani zdrowi byli.
1: Tak, tak. Prokuratura wchodzi do akcji w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie i działającego w nim saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. A co chcą sprawdzić śledczy, o tym w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
14: 18 czerwca, mamy dzisiaj, to jest czwartek, no i punktualnie 7. Miriam Lipińska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Jest ruch prokuratury w sprawie afery wokół warszawskiego Szpitala Południowego. Minister Sprawiedliwości o sprawie kierowcy recydywisty z 5 zakazami prowadzenia auta. A na koniec o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn powstał specjalny kalkulator. Prokuratura rozpoczęła kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym. To tam pracował lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który zarobił miliony, będąc szefem SOR-u. I to tam, według medialnych doniesień, mieli być przyjmowani poza kolejnością politycy Koalicji Obywatelskiej. Prokuratura ma sprawdzić, czy faktycznie do tego dochodziło i jak działał SOR w placówce. Śledczy wezmą też pod lupę grafik lekarza. Kacprzyk został wczoraj zwolniony ze Szpitala Południowego. Minister Sprawiedliwości zapowiada interwencję w sprawie mężczyzny, który miał 5 zakazów prowadzenia auta, a mimo to pijany usiadł za kółkiem. 29-latka po pościgu złapali policjanci z drogówki w Płońsku na Mazowszu. Kierowca został zatrzymany, ale wyszedł za kaucją. Minister Waldemar Żurek sprawdzi, o co konkretnie wnosiła prokuratura i czy rzeczywiście mężczyznę, który jest recydywistą, należało wypuścić.
16: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy na drogach.
15: Kierowca ma 2 czasowe i 3 dożywotnie zakazy prowadzenia auta. Zagranica, kolejny rosyjski atak rakietowy na Kijów. W ukraińskiej stolicy i kilku regionach ogłoszono alarm powietrzny. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Zrobił to we francuskim Wersalu po kolacji z prezydentem Emmanuelem Macronem. Memorandum cyfrowo podpisał też już prezydent Iranu, a w dokumencie zapisano m.in. natychmiastowe otwarcie kluczowej dla transportu ropy naftowej cieśniny Ormus.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: W nich na koniec o kalkulatorze do obliczania luki płacowej, czyli różnic między zarobkami mężczyzn i kobiet.
17: Kalkulator luki płacowej powstał po to, żeby pokazać, jaka jest różnica między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, która nie wszędzie wygląda tak samo. Czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
15: Mówi Anna Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia Tkalnia, które przygotowało internetowy kalkulator luki płacowej. Bazuje on na oficjalnych danych GUS-u, a kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Anglicy są mocni. W hitowym starciu pierwszej kolejki fazy grupowej Mundialu pokonali Chorwację 4-2. W drugim meczu tej grupy Kolumbia pokonała debiutujący na Mundialu Uzbekistan 3-1. Mocy nie pokazała Portugalia, tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1, a Gana już w doliczonym czasie gry strzeliła jedynego gola w meczu z Panamą. Legia Warszawa coraz bliżej Mistrzostwa Polski w Ekstraklasie. Koszykarzy w 5. meczu obrońcy tytułu pokonali Zastal Zielona Góra 84-80. I prowadzą teraz w finałowej serii 3-2. Kolejne spotkanie już jutro w Zielonej Górze.
18: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Coraz więcej mieszkańców Jeleniej Góry wybiera hulajnogi elektryczne, ale nie wszyscy znają przepisy. Dlatego lokalna policja przypomina, zgodnie z obowiązującym prawem, maksymalna prędkość hulajnogi to 20 km na godzinę. Zarówno na ścieżce rowerowej, jak i na jezdni.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Poranek w Jeleniej Górze będzie dosyć przyjemny. Synoptycy nie przewidują porwistego wiatru, nie przywędruje do nas deszcz. Natomiast ma być słonecznie i dosyć ciepło. Teraz nasze termometry wskazują mniej więcej 18 stopni i temperatura będzie jeszcze wzrastać. Już w drugiej połowie dnia na termometrach zobaczymy 26 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej coś dla tych, którzy kochają muzyczne lata 80. Szykujcie się na koncert grupy OMD. Możecie zdobyć bilety. My powiemy wam, jak te bilety zdobyć.
3: Z okazji czwartku po siódmej będą też rozmówki polsko-polskie, a w nich będziemy żywić, ale nie siebie żywić, tylko gorące uczucia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 6 minut po siódmej. Teraz do śniadania. Idealny, najlepszy. Las Ketchup.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, no jeśli chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo. No byłoby miło posłuchać tego live. No i żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: Orkiestra Młodocianych Drapieżników albo Odjazdowy Męski Duet. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl. No i zabawnie, po swojemu rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najfajniejsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dziś o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Lady Punk w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. No istnieje taka legenda, że panowie w trakcie prac nad płytą tacy sami na zmianę pracowali w studiu i oglądali film Blues Brothers. To nawet jedna z piosenek otrzymała tytuł John Belushi po aktorze właśnie, który wcielił się w postać Jake'a Bluesa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, 20 minut po godzinie 7. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ponieważ lato i wakacje tuż, to już za 10 minut w naszych rozmówkach polsko-polskich będziemy żywić gorące uczucia. A co to i do kogo to? No posłuchajcie, polecamy się.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety,

0: Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Reklama.

0: polsko-polskie.
1: Czyli kolejny odcinek cyklu, który pozwala dogadać się różnym pokoleniom Polaków, a w nim pojęcie nieco archaiczne, czyli stare jak węgiel, mianowicie żywić uczucia.
2: Każdy wie, że uczucia, zwłaszcza te romantyczne, należy karmić, na przykład kwiatami i czekoladkami, ale nie o to tu kaman. Żywić uczucia to odczuwać i nosić w sobie określone emocje wobec kogoś lub czegoś.
1: Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. Co ważne, to jest długotrwały proces pielęgnowania w sobie konkretnego stanu emocjonalnego. A że my jesteśmy z natury pozytywni i romantyczni, to skupimy się dzisiaj na uczuciu gorącym, zwanym też afektem.
2: No i wytłumaczymy młodzieży, że żywić gorące uczucia to w zasadzie to samo, co kraszować na kogoś, czyli podkochiwać się w kimś, a hasło "ona jest moim kraszem" oznacza, że bardzo mi się podoba.
3: I love you so much!
1: No i wszystko jasne. A na koniec mamy ostrzeżenie przed pułapką językowo-żywieniową. Jak się żywi gorące uczucia do psa, to nie jest hot dog.
4: Będę go zjadł.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Reklama.
14: Złote przeboje w drodze. Na ulicach miasta i regionu widzimy coraz więcej samochodów. Zaczyna się poranny szczyt. Przypominam też, że w regionie Karkonoszy i okolic trwa obecnie kilka kluczowych remontów dróg. Najważniejsze bieżące utrudnienia dotyczą głównie Jeleniej Góry oraz Karpacza. Bądźcie uważni.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Każdy musi przyjść do pracy w koszulce z memem. No fajnie by było. Dzisiaj się zastanawiamy razem, w czym chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy to my wybierali ten tak zwany dress code. 2244430, no to słuchamy.
2: Cześć, droga poranna załogo.
1: No cześć.
2: No cóż, określenie dress code mówi wyraźnie, że do pracy należy przychodzić w dresach.
3: Ja na pewno do swojej pracy ubrałabym się w woderach, żeby odpłynąć w marzeniach, że już nigdy nie będę pracować.
4: No tak, dobra. Tak, no lanie wody to generalnie nasza specjalność. A wy w czym byście najchętniej chodzili do roboty, gdybyście to wy mogli wybrać ten tak zwany dress code, a może płetwy, żeby odpłynąć w siną dal? Zadzwońcie pod 224430 albo napiszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: się śmieje, Edyta Bartosiewicz i zegar. Tu chcielibyśmy powiedzieć, że fajnie, że wskazuje godziny w czwartek. Szkoda, że nie w piątek jednak. Za 5 minut będzie 8 i wiadomości w radiu złote przeboje. A co w wiadomościach? To na przykład zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego. Wrócił do Polski, zdaje się. Prawda to? Prawda?
1: Prawda, oczywiście, jak najbardziej. Ale powiemy też o tym, jak zachowują się ceny paliw po tym, jak rząd zaczął wygaszać pakiet CPN i o plażach bez barier to w Polsce. A gdzie? Powiemy o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
2: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
17: 18 czerwca mamy w kalendarzu czwartek, jest 8. Miriam Lipińska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Mimo powrotu pełnej stawki akcyzy, ceny paliw mocno nie podskoczyły. Prokuratura w Szpitalu Południowym sprawdza tak zwany salonik VIP. Za chwilę także o plażach bez barier. Stopniowe wygaszanie rządowego pakietu paliwowego i powrót pełnej stawki akcyzy nie spowodowały póki co wielkich podwyżek cen paliw w Polsce. To dzięki podpisaniu przez USA i Iran wstępnego porozumienia kończącego wojnę. Jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
19: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach.
18: A dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 36 groszy za litr. To nieco mniej niż wczoraj. Prawdopodobnie jeszcze dziś będzie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka, szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Śledczy zajęli się już natomiast tak zwanym salonikiem VIP w Szpitalu Południowym. Według medialnych doniesień mieli z niego korzystać politycy KO i ich rodziny, gdy byli przyjmowani w szpitalu poza kolejką. Na wyjaśnienia tych, którzy z saloniku korzystali, czeka premier Donald Tusk.
4: Nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
18: Na razie pracę w Szpitalu Południowym stracił sam Dawid Kacprzyk.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec zrabowane podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu królewskiej błyskotki pomogło laboratorium z Chorzowa, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
19: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też szczegliśmy mikro uszkodzenia, czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
18: Do Polski wrócił także m.in. fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia kupiły blisko 30 terenowych wózków, którymi można bez trudu jeździć po piasku. Są też specjalne wózki dla dzieci. Co ważne, wszystkie wózki będą do wypożyczenia całkowicie za darmo.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Przypominam, że jedna z najważniejszych ulicy Jeleniej Góry znów zamienia się w plac budowy. Ruszył trzeci etap remontu ulicy Wolności. Ma on poprawić komfort jazdy, ale wcześniej kierowców czekają wielomiesięczne utrudnienia. Na ulicy Wolności na razie będzie więcej znaków drogowych niż powodów do pośpiechu.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Wysokie letnie temperatury wracają do Jeleniej Góry. Odczujemy to zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Po południu nasze termometry wskażą od 26 do nawet 27 stopni. Niestety po południu będzie też pochmurno, ale synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Ciśnienie pozostanie umiarkowane.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej walenie na Lubelszczyźnie. Będą pływały radośnie. A jakim cudem usłyszycie o tym za chwilę.
2: Po ósmej wystąpią też znikające lodówki, a my powiemy, gdzie znikają i dlaczego. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Dokładnie 5 minut po ósmej gra dla nas Lubega.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Eurythmics o poranku. Tak wam gramy w czwartek, 12 po 8. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A wiecie, że na Lubelszczyźnie wydobywa się bursztyn? No i jak się okazuje, znaleźć tam można i ciekawsze rzeczy.
1: W kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa, właśnie na Lubelszczyźnie, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Szok.
1: A to znaczy, że wtedy na Lubelszczyźnie był ocean, w którym pływały prehistoryczne wieloryby.
2: I to jest bardzo dobra wiadomość, bo skoro Lubelszczyzna miała dostęp do morza, to może i Radom w końcu się doczeka. A teraz, proszę Państwa, wracamy do dwunożnych naczelnych i do jakich dwunożnych? Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. 13 minut po 8.

0: Next Door to Aldis i grupa Smokey w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jej skład zmieniał się wielokrotnie, ale panowie istnieją i koncertują od, uwaga, 54 lat, czyli mniej więcej tyle, ile wasi prowadzący, tylko trochę krócej niż ostatnie mamuty. Jest 20 minut po 8.
1: A to już ostatnia szansa, żeby dorzucić swój głos do dyskusji o tym, w jakich ubraniach chodzilibyśmy do pracy, gdybyśmy mogli sami wybrać. Dzwońcie na 224430, a za najfajniejszy głos już za 10 minut wręczymy naszą poranną kawę w prezencie.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
17: Notino. Today is yours. Feel good. Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w wielu firmach owocowy czwartek. No i z tej okazji zastanawialiśmy się, czym by zaowocowało, gdybyśmy to my wybierali firmowy dress code. Czyli w czym chodzilibyśmy do roboty. No to czas na podsumowanie.
2: Ktoś kiedyś powiedział, ubieraj się do takiej pracy, jaką chciałbyś mieć, a nie taką, jaką masz. No to ja bym musiała się ubierać do pracy jak Khaleesi z Gry o Tron.
3: Najchętniej do pracy poszedłbym w piżamie.
4: Ja do pracy przychodziłabym w płaszczu przeciwdeszczowym. To by wszystko po mnie po prostu spływało.
5: Dobra, tak, żeby wszystko po mnie spływało i tego nam wszystkim życzymy, a za ten głos wręczamy złotą kawę porannego programu do użytku wewnętrznego, żeby nie spłynęła. Tym samym problem i co ja mam na siebie włożyć mamy z głowy, a jutro z okazji nadciągającego lata dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

0: Set on You, George Harrison. Fachowcy mówili, że to najzdolniejszy z Beatlesów, że potrafił zagrać prawie na wszystkim jego kompozycje, no tak jak ta, przetrwały dekady. No i z przyjemnością gramy w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, żeby napędzić czwartek. Za 20 minut będzie dziewiąta.
1: Czwartek, czwartunio, czwartuniunio, prawie nasz ulubiony dzień tygodnia, bo to wiadomo, że tak. Piątek ten najfajniejszy. Powolutku zbliżamy się do piątku. Sprawdzimy także, jak się będzie jechało wam do pracy. Wyjedziemy na drogi, a później z naszych i waszych ulubionych 80-tek, m.in. Pet Shop Boys. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: W centrum Jeleniej Góry coraz bliżej końca drogowego remontu. Na ulicach Szkolnej, Mrocznej i Drucianej robotnicy prowadzą ostatnie prace. Wcześniej zmodernizowano sieć wodociągową i kanalizację deszczową. W planach jest jeszcze wymiana ulicznego oświetlenia.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pet Shop Boys i Cessin, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 9 minut przed 9. Idą wakacje, a jak urlop, to przecież w polskim domu tradycyjnie musi być remont. No i tu mamy ważną podpowiedź.
1: Mamy nowe trendy w kuchni. Znika z niej lodówka. Na szczęście nie całkiem, ale już nie jest charakterystycznym i dominującym elementem. Teraz na topie są modele do zabudowy, które wtapiają się w otoczenie i są bardziej eleganckie.
2: Ja, jako człowiek, który często szuka lodówki po ciemku, twierdzę, że elegancja nie jest ważna. Lodówka ma być jak mężczyzna. Wystarczy, że ma piękne wnętrze. O!
0: Dokładnie.
2: I to wszystko, czego dziś chcę, a na poparcie piosenka Izabeli Trajanowskiej o tym tytule właśnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Czy w czwartek za 8 minut będzie 9:00?

0: Wszystko, czego dziś chcę, to żeby był piątek, ale już niedaleko, niedaleko. Przypomina radio Złote Przeboje na dzień dobry. Bliżej, bo 4 minuty zostały nam do wiadomości, a w nich wystąpi lalka.
1: Tak, sprawdzimy, jak idą prace nad ekranizacją lalki Bolesława Prusa. Zdradzę, że twórcy mocno film okroili. A więcej w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Mamy godzinę 9:00, niezmiennie czwartek, 18 czerwca dzisiaj, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Miriam Lipińska.
8: Intensywne sejmowe prace w sprawie ustawy o lekarskich pensjach. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej. Sąd zdecydował w sprawie wniosku o unieważnienie krakowskiego referendum. Najsłynniejszy w ostatnich dniach lekarz, milioner Dawid Kacprzyk stracił posadę szefa SOR-u w warszawskim szpitalu powiatowym. Dziś może stracić także mandat radnego. Podczas posiedzenia Rady Dzielnicy Ursus radni PiS-u będą apelować, by zrzekł się zasiadania w Radzie. Tymczasem Sejm pracuje w ekspresowym tempie nad przyjętym przez rząd projektem ustawy umożliwiającej zbieranie danych na temat zarobków lekarzy. Koalicja chce też ograniczyć wysokość ich wynagrodzeń. Szef PSL-u, minister obrony, a z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz zauważa, że problem nie jest nowy i trzeba go jakoś rozwiązać.
9: Trudno jest zaakceptować sytuację, gdzie pensje lekarza zarabiającego kilkadziesiąt tysięcy, 40-50, wzrastają o 14%, a nauczycielki o 3%. Uważam, że to powinno być zmienione.
8: Za limitami zarobków lekarzy jest też szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego chce od MSWiA informacji na temat zabójstwa w Białej Podlaskiej rosyjskiego aktywisty i krytyka Kremla Simona Skrepeckiego. Wcześniej premier mówił, że wiele wskazuje, że to zabójstwo polityczne. Prokuratura i policja cały czas prowadzą działania operacyjne, mówią prokurator Marcin Kozak i Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
10: Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, analizujemy materiały cyfrowe, monitoringi oraz analizujemy zeznania świadków.
11: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami.
8: Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Nie będzie powtórki krakowskiego referendum, w którym mieszkańcy odwołali dotychczasowego prezydenta miasta. Sąd oddalił wniosek o unieważnienie głosowania, a złożył go były opozycjonista z czasów PRL-u Edward Nowak, przekonując, że liczne przypadki łamania ciszy wyborczej mogły wpłynąć na wynik głosowania. Sąd przyznał, że naruszenia były, ale uznał, że nie ma dowodów, by przełożyły się na decyzję wyborców.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Ekranizacja Lalki jest gotowa w 80%. Teraz, jak mówi producent filmowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, Radosław Drabik, zostały jeszcze ostatnie poprawki.
12: Skończyliśmy na 2,5 godzinach, natomiast pierwsza wersja, pierwsza układka miała 5 godzin. Także dokonaliśmy dużych skrótów, ale to jest wyciąganie esencji.
8: W rolę Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Premiera 30 września.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Świetny mecz Anglików. Pokonali na Mundialu Chorwację 4-2. W pozostałych meczach kończących pierwszą kolejkę fazy grupowej Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Ghana z Panamą 1-0. Dziś druga kolejka w grupach A i B, czyli mecze Czechy RPA, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Kanada, Katar i Meksyk, Korea Południowa. Polskie zespoły poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań w drugiej rundzie Ligi Mistrzów zagra z duńskim Orhus, a Górnik Zabrze z Fenerbahce. W lidze konferencji Raków Częstochowa zagra z Walettą, a GKS Katowice z przegranym z pary Hajduk Split MSK Żylina.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
8: Mamy początek ocieplenia, od teraz temperatury będą rosły. Dziś na termometrach od 21 stopni w Trójmieście, przez 23 w Lublinie, Zamościu i Bydgoszczy, 24 w Warszawie, 25 w Poznaniu i Katowicach, 26 w Krakowie, do 27 w Zielonej Górze. Do tego sporo chwil ze słońcem, synoptycy straszą deszczem tylko miejscami na wschodzie.
13: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM.
15: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo. 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
7: No to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwincie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD za najlepszy pomysł. Już o 9 wręczymy podwójne zaproszenie. Złote zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9. Za 8 dni przyjdą wakacje i może się zdarzyć, że będziemy śpiewać tak jak Kurt, gdy nie ma dzieci. Ha!

0: I Don't Wanna Dance to był Eddie Grant, który wychował się w Gujanie, ale jako mały chłopiec wyemigrował do Londynu, a jak tylko dorósł, to przeniósł się na słoneczną wyspę Barbados. Posiada też wyspę prywatną na rzece we wspomnianej już Gujanie. Generalnie artysta ciepłolubny wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: A przed nami gorący kawałek cyklu Wakacyjne imprezowe granie obowiązkowe. No ponieważ w niedzielę przyjdzie lato, a za 8 dni wakacje, no to czas sobie przypomnieć, że do imprezy na plaży albo na tarasie najlepiej pasuje ten oto kawałek. M People Moving On Up, tak wam gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 10 minut po 9:00.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: See you dance, man.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w gorącą letnią porę w Warszawie odbędzie się wyjątkowy, gorący koncert zespołu OMD. No a my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: Żeby je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie po swojemu zabawnie, uroczo rozszyfrować skrót OMD. No i tak zrobiła słuchaczka Monika Złowicza. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to przyznaj się, to mów, jak rozszyfrowałaś OMD, trzy litery OMD.
3: Oczarowanie muzyką doskonałą.
2: O, to dobre jest.
1: Naprawdę oczarowana jesteś ich muzyką,
3: tak,
1: lubisz?
3: Tak, dzięki mojemu mężowi, bo to on mi nauczył słuchać mnie muzyki tego zespołu. Dlatego jemu chciałam zrobić niespodziankę.
2: No właśnie, domyślam się, że skoro to jest podwójne zaproszenie, to że męża weźmiesz ze sobą na koncert.
3: Tak, oczywiście, będzie zachwycony, ja też.
2: Słuchaj, no to teraz oficjalnie.

0: Realnie za tę doskonałą odpowiedź lecą do ciebie złote bilety na OMD w Warszawie.
1: Wygrywasz złoty bilet.
2: Jak to miło bardzo zrobić komuś przyjemność od samego
3: bardzo
2: rana.
3: Bardzo naprawdę. Zrobiliście mi dzień naprawdę.
2: No to wyobraź sobie, co się będzie działo 24 sierpnia. Spotykamy się w Warszawie na koncercie OMD, a jutro ostatnia szansa na zdobycie o tej porze podwójnego zaproszenia na koncert OMD w Warszawie. To kochani, nie czekajcie, tylko wchodźcie na złoteprzeboje.pl i tam walczcie o złote bilety.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.

0: You Drive Me Crazy, czyli doprowadzasz mnie do szaleństwa, to mogłaby być piosenka o czwartku, no bo fajnie, że jest, ale piątek byłby lepszy. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zaśpiewał. No to tak, umówmy się, czwartek obudzony, a my słyszymy się w piątek.
1: Oj, będzie się jutro działo o poranku, no bo przecież oficjalnie będziemy rozpoczynać weekend. Tymczasem dziękujemy wam wspólnie za budzenie wspólne tego czwartku. Miriam Lipińska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się, zapraszamy. No a w studiu witamy Gosię Kościelnie.
2: Dzień dobry. Przyjmuję pałeczkę od was teraz i zapraszam na przedpołudnie, na soczystą porcję największych przybojów lat 80. i 90. i lekkie nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Czyli pracujemy, ale towarzyszy nam ta sama muzyka i to nas łączy. Teraz Madonna za 10:10.

Oj tak, jest pięknie, Jezu, jak się cieszę. 1983 rok, jedna z najwspanialszych piosenek z najlepszym tekstem świata. Za 5 minut będzie godzina 10:00. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: mama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
3: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Jeleniej Góry.
9: Kamil Bakier. Basen przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze nadal czeka na powrót pływaków. Na razie można zobaczyć jego przyszłość. Na ścianie obiektu zawisła wizualizacja planowanej rewitalizacji. Więcej na ten temat sprawdziła Natalia Dobrowolska.
10: Modernizacja ma kosztować prawie 74 miliony złotych. W planach jest połączenie historycznego charakteru obiektu z nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami.
9: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, nowy rozdział w historii basenu rozpocznie się w czerwcu 2028 roku. Zmieniamy temat. W Jeleniej Górze odbyły się wczoraj manewry medyczne. Chronimy Was razem. Ratownicy i strażacy z Polski oraz Czech ćwiczyli działania w sytuacjach kryzysowych. Wieczorem przez miasto przeszła też kolumna wozów strażackich. Na koniec przenosimy się do Torunia. Podczas gali Perły Samorządu 2026 nasz samorząd został wyróżniony. Prezydent miasta zajął 4. miejsce w kategorii gmin miejskich do 100 tysięcy mieszkańców. Wyróżnienie ma potwierdzać skuteczne zarządzanie i rozwój miasta.
8: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Pogoda w Jeleniej Górze.
9: Dziś w Jeleniej Górze będzie naprawdę ciepło. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą nawet 28 stopni. Na szczęście będzie nam też towarzyszył przyjemny wiatr, który nasili się zwłaszcza po południu. Ciśnienie pozostaje w normie. Deszczu synoptycy na ten moment nie przewidują. Mają być natomiast przejaśnienia.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Dzień dobry, rozpoczynamy i rozkręcamy przedpołudnie czwartkowe, 2 minuty po godzinie 10. Smakowita porcja największych przebojów lat 80. i 90. przed nami. Jeśli będziecie mieli chwilkę, to mam nadzieję, że też troszkę sobie pogawędzimy dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Rick Astley, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

0: Robota, nie zając.
1: Zadzwonił do Radia Złote Przeboje Błażej z Warszawy i przypomniał mi o pewnym bardzo istotnym zjawisku, które dotyczyło nas, tych, którzy przeżywali swoje młode lata, dziecięce lata w latach 80. i 90. najczęściej i zdarzało nam się coś takiego jak stracenie czegoś, zepsucie się czegoś z tego powodu, że to oszczędzaliśmy, zostawialiśmy sobie na później. Był to dla nas pewnego rodzaju skarb. Zresztą sami posłuchajcie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Małgosiu. W okresie, kiedy jeszcze w sklepach naszych papierniczych można było kupić flamastry tylko w podstawowych kolorach, czyli niebieski, czarny, zielony, czerwony, dostałem gdzieś z zagranicy komplet 10 flamastrów. No to już był tam żółty, pomarańczowy, seledynowy, różowy, już taki mega bajer. No i takie oszczędzałem, nie używałem, no i po 2 latach mi wyschły, no i tyle było radości.
1: Tak było. Przypomniałeś mi to, Błażej, jak niezwykle uwielbiałam swoje fantastyczne flamastry. Wiele, wiele kolorów i też mi wyschły. Czy mieliście jakieś takie sytuacje, że tak uwielbialiście jakiś gadżet, jakąś rzecz, którą wreszcie udało się w tamtych latach dostać, że cały czas odkładaliśmy to na później i potem się to psuło i niestety traciliśmy to właśnie z tego powodu. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 sobie rozmawiamy i mam tutaj lnianą torbę Radia Złote Przeboje za najbardziej kreatywną odpowiedź.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.

Vienna Calling i Falco, rok 1985, a teraz do 93 sobie skaczemy. Dwie panie, dwaj panowie i niezbyt skomplikowane, ale bardzo przebojowe i dobrze zrobione utwory. Od początku było wiadomo, że ktoś postanowił powtórzyć sprawdzony szwedzki sposób na sukces w muzyce. Dwie panie, dwaj panowie. Niektórzy żartowali, że Ace of Base to jest właśnie taka nowa ABBA lat 90. Okazuje się, że droga do sukcesu tego kwartetu, o którym mowa, czyli Ace of Base, nie była łatwa. Co ciekawe, ten szwedzki kwartet został w swoim kraju na początku zlekceważony. Dopiero duńska firma, a dokładnie niejaki Kjeld Wenig, założyciel, zauważył ich oryginalność. Wcześniej Ace of Base występowali razem w szwedzkich klubach, grając techno. Znaczy nie takie zwykłe techno, tylko inspirowane Italo Disco i jeszcze dodatkowo house'em, więc nie bez powodu grupa nie odniosła wtedy sukcesu. Postanowili więc powiększyć skład i uznali, że spróbują swoich sił w popie. No i to dopiero wtedy pociągnęło cały sukces. Ace of Base w radiu Złote Przeboje 10.28.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Tato, co to za pan?
17: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
16: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
17: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
16: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
17: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
16: To z Tauronem.
17: Jasne, że tak.
18: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
19: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
22: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj zaczęliśmy rozmawiać od tego, jak Błażej przypomniał, jak w latach 80. chyba dostał bardzo wyjątkowy zestaw flamastrów. 10 kolorów! I takie oszczędzał, nie pisał nimi, hołubił, żeż wyschły z nieużywania biedactwa. No, dzwonicie w tej sprawie.
2: Chcę pokrzepić pana, który powiedział o 10 kolorach flamastrów. Pragnę pana zapewnić, 25 lat posiadam pewien zestaw takich flamastrów, piszą do tej pory.
3: W latach 80. dostałem w prezencie takie piękne, krótkie, niemieckie spodnie ze skóry. Szyk, modne i pewnie bardzo drogie, jako nastolatek. Takie oszczędzałem, że po prostu wyrosłem z nich i na jakieś ważne spotkanie. Już się nie zmieściłem, żeby je ubrać.
1: Tak, ja rozumiem ten ból. Pamiętam, jak w latach 80. wędrowałam do Peweksu ze 2 km na piechotę i miałam całe 25 centów przy sobie, żeby kupić sobie ukochane gumy Donald z historyjką. Potem w domu lubiłam na nie patrzeć, odkładać rozwinięcie na później. Potem oglądałam historyjki, ale nie jadłam gum. Po jakimś czasie oczywiście gumy zamieniały się w kamień, kruszały i zjeść się ich już nie dało. Czyż nie piękne wspomnienia nas łączą? 2244 i 3-0. Co tak bardzo oszczędzaliście w latach 80. lub 90., że aż się zmarnowało?
0: Robota nie zając.

0: już za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy!
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Dziś w Jeleniej Górze będziemy mieć pierwsze symptomy lata. W drugiej połowie dnia temperatura w naszym regionie wzrośnie do 28 stopni. I podobnych, a nawet wyższych temperatur możemy spodziewać się też jutro. Słońca będzie więcej w piątek, dziś raczej schowa się za chmurami. Ale na przejaśnienia możemy liczyć.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy sobie jakieś wymarzone rzeczy nasze, które w końcu zdobywaliśmy albo dostawaliśmy. Najczęściej to było w latach 80. i 90. i oszczędzaliśmy je tak długo, aż w końcu się zmarnowały. 2244 i 3-0.

Man Eater i rok 1983 to wtedy właśnie była absolutna gorąca nowość. 8 minut po godzinie 11 słuchacie Radio Złote Przeboje, a przed nami Stevie Wonder, który na miejscami takie no niezbyt delikatne, wścibskie komentarze, że ma aż 7 dzieci, zawsze odpowiadał, że naprawdę to jest najlepsze, co mu się w życiu przydarzyło. Każde życie jest bezcenne i niepowtarzalne, a najbardziej w życiu swym, pomimo ogromnej kariery, ceni swoją rodzinę. O tym opowiadają też jego piosenki, chociażby ta, która przed nami, Isn't She Lovely? Czy ona nie jest cudowna? I tę właśnie piosenkę stworzył, patrząc na swoją córkę.

Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Robota nie zając.
1: Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliśmy tak długo, że w końcu się zmarnowała. Beata napisała na robotamałpazłoteprzeboje.pl, że nie zapomni, jak cieszyła się z pachnących chińskich gumek do ścierania w podstawówce. Leżały w piórniku na specjalną okazję tak zwaną, aż niestety przestały pachnieć i skruszały i rozpadły się. Beata, dziękuję Ci bardzo za to wspomnienie. Aż mi się przypomniał ten zapach, jedyny w swoim rodzaju, cudownie pachnących chińskich gumek z lat 80. A te kolory?
2: W latach 80. chodziłyśmy z koleżankami skakać w gumę. Ciężko było zdobyć tą gumę, więc brało się od babci. Babcia kupiła gumę, po czym wzięłam ją z szuflady. Było jej bardzo dużo. No nie chciałam, żeby ona tak szarzała, żeby zawsze była biała, także niechętnie dawałam ją do skakania. Wyszło tak, że guma leżała w szufladzie, świeciła bielością, po jakimś czasie zmurszała. To są wspomnienia z lat 80. moje i na pewno jeszcze wielu, wielu słuchaczy. Pozdrawiam serdecznie, Małgośka.
1: O tak, i słuchamy tej samej muzyki. Do 12 sobie rozmawiamy, bo robota nie zając. 2244430. Jaką wymarzoną rzecz w latach 80. i 90. oszczędzaliście tak długo, że w końcu się zmarnowała? Za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

przed nami Kim Wilde w Radiu Złote Przeboje. Koniec lat 80. były dla niej nieprzerwanym pasmem sukcesów wydawniczych i tym większym zaskoczeniem dla wszystkich w roku 1988 był fakt, że Kim Wilde wystąpi na festiwalu w Sopocie. I to było niezapomniane, bo wtedy na scenę nagle wkroczyli fani artystki z kwiatami, całusom i przytulasom nie było końca. Dwóch mężczyzn nie zamierzało absolutnie opuścić estrady. Tam był taki sympatyczny wąsacz w różowym podkoszulku, który chwycił Kim Wilde, zaczął tańczyć, wirując wokół niej, a drugi uczestnik zdarzenia wykorzystał chwilę, żeby spytać Kim Wilde o autograf. Na scenie w Sopocie pojawiła się potem jeszcze większa grupa fanów, zasypując artystkę kolejnymi bukietami kwiatów i oczywiście pocałunkami. No i w tym momencie organizatorzy dość późno, ale jednak zrozumieli, że wydarzenia dziejące się w sopockim amfiteatrze nie do końca mają wiele wspólnego z profesjonalizmem Kim Wilde.

Ależ to ładne. I to w roku 1998 była nowość. Za 4 minuty będzie południe, a w południe najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem także prognozy pogody w Radiu Złote Przeboje.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
2: Kamil Bakier. Blisko 13 milionów złotych trafi na odbudowę dróg po powodzi w powiatach karkonoskim i kamiennogórskim. Wyremontowane zostaną m.in. odcinki dawnych dróg krajowych i wojewódzkich w Marciszowie, Jeżowie Sudeckim oraz Kowarach. Pieniądze pochodzą głównie z funduszy europejskich. Zegar tyka tylko do jutra. Trwa nabór do dolnośląskich małych grantów. Program wspiera lokalne pomysły i działania, które angażują mieszkańców i budują więzi w społecznościach. Projekty mogą zgłaszać już grupy trzyosobowe, a pieniądze dostać można na bardzo różne rzeczy, tłumaczy wicemarszałek województwa Michał Rado.
3: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
2: Do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. Mamy też dobrą wiadomość dla młodych druhów. Dziecięce i młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą ubiegać się o granty do 5000 zł. Środki mają pomóc m.in. w zakupie sprzętu i szkoleniach.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Po południu w Jeleniej Górze będzie ciepło, żeby nie powiedzieć upalnie. Temperatura wzrośnie do 28 stopni. Na szczęście będzie nam też towarzyszył przyjemny wiatr. Ciśnienie pozostaje w normie, deszcz raczej do nas nie przywędruje. Parasole spokojnie możemy zostawić w naszych mieszkaniach. Słońce natomiast będzie chować się za chmurami.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jeśli myślę o roku 82 w muzyce, no to zdecydowanie może w pierwszej piątce utworów przychodzi mi na myśl właśnie ten, którym dziś rozpoczniemy nasze popołudnie czwartkowe, czyli F.A. David i Words, rok 82. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam.

0: Sobota nie zając.
1: Jaka wymarzona rzecz w latach 80. czy 90. zmarnowała się, bo tak ją oszczędzaliśmy na później. Małgorzata napisała tak. Z historii na dziś. Moja mama wychowywała nas samotnie. Chyba nawet nie w Peweksie, ale w sklepie kolonialnym w naszej miejscowości kupiła paczkę miśków. I jak to miała w zwyczaju, podzieliła na trzy części. Dla siebie, dla mojego brata i dla mnie, może wtedy dwunastolatki. Moje zniknęło od razu, brat z rozsądkiem jak zwykle, a część mojej mamy znalazłam pewnie z pół roku później zakopaną w szafie pod pościelą, już całkowicie niezdatną do spożycia. Mama twierdzi, że schowała je, żeby nam swoją część dać, jak nasze zniknął i zapomniała o nich. Mam 52 lata, a jak zamknę oczy, ciągle widzę te zepsute miśki. Nawet ostatnio już całkiem w żartach jej to wypomniałam. Proszę wierzyć, że te 40 lat temu wcale nie było mi do śmiechu. Oj, wierzę, bo aż się chce przytulić tę dziewczynkę sprzed lat. Pamiętam te miśki żelowe. Magiczne to było w latach 80. Pod kościołem panie sprzedawały u nas te miśki na sztuki. 2 złote za jednego. Do rączek takich lepkich dziecięcych dostawaliśmy. Nie zapomnę tego. I też sobie zostawiłam jednego na serweteczce na kiedyś, na później. I usechł biedak, stwardniał. Małgorzato, dzisiaj na ukojenie twojego żalu torba Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Pozdrawiam was wszystkich. Łączą nas te historie i łączy nas nasza ukochana muzyka. Błażej, dziękuję ci bardzo za poddanie i zaproponowanie tego super tematu.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.

Z różnymi rzeczami Golden Brown może się kojarzyć. No nie, akurat kojarzy się z kawą, taką złoto-brązową, którą sobie w tej chwili właśnie popijam. 12.30 Radio Złote Przeboje. W 2024 roku Bryan Adams stał się niezależnym artystą, zakładając własną wytwórnię Bad Records i od tego czasu wydał 3 płytowe boksy z nagraniami, co daje łącznie 6 albumów w ciągu zaledwie 2 lat. No a że Bryan Adams koncertuje po całym świecie od ponad 4 dekad, to po koncertach w największych halach w Polsce nadszedł długo wyczekiwany czas na kameralne występy. W czerwcu Bryan Adams w Polsce 2 razy. W Katowicach i w Krakowie. A teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.

Tak, ta historia się nigdy nie kończy. A przed nami jeszcze jedno przypomnienie o koncercie OMD, bo przyjeżdżają do Polski. Wiadomo, że mają status pionierów muzyki elektronicznej i jednej z najlepszych brytyjskich grup popowych. Nie trzeba was do tego przekonywać. I mamy dla was w tym tygodniu podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. To się odbędzie 24 sierpnia. No i proponujemy, żebyście rozwinęli skrót trzech liter. OMD. Według własnego pomysłu i kreatywności, używając tylko trzech słów, a pomysły macie świetne. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do was jutro, tak jak się stało to już.

0: Nasza kochana Beata Kozidrak cały maj była z nami w Radiu Złote Przeboje, miała swój program. Ci, którzy słuchali, wiedzą, że było to niezapomniane. No a taka Warszawa wybrzmiała przed chwilą. Za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje, a także prognozy pogody. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. A tylko z kartą Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry, 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
1: Reklama.
4: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Niemal 200 lat ma najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Dopiero teraz trafiło do Księgi Guinnessa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Służby zatrzymały mężczyznę podejrzanego o udział w zabójstwie rosyjskiego artysty o pseudonimie Simon Skrepecki. To satyryk, który otwarcie krytykował Rosję i Władimira Putina. Do Polski przyjechał kilka lat temu. Kogo zatrzymano w tej sprawie i co na ten moment wiemy? Dla Radia Złote Przeboje te informacje zbiera Anna Gwiterek-Zabłocka.
11: Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że zatrzymano mężczyznę, który posługiwał się gruzińskim paszportem. Do zatrzymania doszło dziś rano pod Warszawą. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że zatrzymany to kierowca. Natomiast nie wiadomo, czy jest to ta sama osoba, która strzelała. Zapewne będą okazania i świadkowie będą musieli się wypowiedzieć. Przypomnę, że do zabójstwa doszło w poniedziałek przed południem w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał 5 strzałów. Rosyjski artysta, krytyk Władimira Putina, zginął na miejscu. Wcześniej dostawał pogróżki. ABW i policja proponowały mu ochronę, ale nie zdecydował się z nich skorzystać.
10: Dziś śledztwo w tej sprawie przejęła Prokuratura Krajowa. Polska przygotowuje się do budowy stałej amerykańskiej bazy wojskowej. W naszym kraju rozpoczęły się przygotowania. Koszt budowy może wynieść od kilku do kilkunastu miliardów złotych. Zanim ruszy budowa, będzie przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie, co zapowiedział dziś szef Pentagonu Pat Hegseth. Analiza ma potrwać pół roku maksymalnie. Amerykanie już zapowiedzieli, że spodziewają się, że część krajów sojuszu ten sprawdzian obleje, ale inne kraje zdadzą go celująco, ocenił Hegseth. Posłowie z Prawa i Sprawiedliwości od rana kontrolują warszawskie lecznice, w których pracował Dawid Kacprzyk. To lekarz, który w rok zarobił 1 600 000 złotych, mimo że dopiero rozpoczyna praktykę. Ma 28 lat i nie ma jeszcze specjalizacji. Opozycja zapowiada, że nie zamierza odpuścić tej sprawy i domaga się dymisji na wyższych stanowiskach, także w warszawskim ratuszu. Na listę rekordów Guinnessa zostało wpisane najstarsze żyjące zwierzę. Żółw olbrzymi imieniem Jonathan ma co najmniej 194 lata. Został przywieziony z Seszeli na wyspę Świętej Heleny na Oceanie Atlantyckim jako co najmniej 50-letni osobnik w 1882 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Dziś chłodniej na północy i na wschodzie i gorąco na południowym zachodzie. I tam możliwe też opady deszczu. Więc od 20 stopni w Suwałkach przez 24 w Warszawie do 27 we Wrocławiu i okolicach. Jutro tam do 32 stopni i burzowo. To ten żółw, to doskonale pamięta nasze ukochane lata 80. i 90. Ten najstarszy zwierz lądowy teraz, oczywiście z tych, o których wiemy. No to pozdrawiamy serdecznie. On tak długo żyje, bo on się nie śpieszy. On na wszystko ma czas i bardzo dobrze. I powinniśmy brać z niego przykład. Gosia Kościelniak. Zapraszam. 3 minuty po 13. Ale przecież szczęśliwi nie liczą czasu.

Wszyscy, którzy interesują się mundialem, pewnie wiele o tym wszystkim wiedzą i znają ciekawostki i wiedzą, co się teraz dzieje, ale ci, którzy się tym nie interesują, a interesują się muzyką, może taką ciekawostkę przynajmniej chcą usłyszeć, że po raz pierwszy FIFA wprowadza obowiązkowe 3-minutowe przerwy na nawodnienie. To ładnie brzmi. W połowie każdej z połów, niezależnie od pogody. Oficjalnie chodzi o zdrowie zawodników w letnich temperaturach Ameryki Północnej, no a nieoficjalnie to także okno na dodatkowe bloki reklamowe. Dla nadawców dwa dodatkowe momenty reklamowe w każdym ze 104 meczów to są naprawdę wymierne pieniądze. Ale jak wiadomo, chodzi wyłącznie o sport. Jaka ja złośliwa jestem. Obywatel GC teraz nie pytaj o Polskę. 13:10, Radio Złote Przeboje.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Reklam.

historii tamtejszego rynku angielskiego. Jennifer Rush to przede wszystkim utalentowana autorka tekstów i kompozytorka. Utworzyła większość swoich największych przebojów, w tym właśnie słynną balladę The Power of Love. No to po raz kolejny oddajmy się tym pięknym nutom Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

0: Heaven przed nami, czyli czuję się jak w niebie. Ja się troszkę tak czuję jak w niebie, zawsze w czerwcu, kiedy zbliżamy się do najkrótszej nocy w roku. No i będę szukała tego kwiatuszka świętojańskiego na paproci. Jerzy, ty chyba nie będziesz, ale wiesz co, to jest jeden tylko. Jak ja go znajdę, to przyniosę, pokażę.
1: Śpię. Dobra, okej. Okay.
0: Nawet ta najkrótsza noc w roku jest przez pana, przez ciebie?
1: No najbardziej właśnie. Aha. No, najbardziej. No co będę, słuchaj, się rozglądał za kwiatem paproci, jak ja kiedyś złowiłem złotą rybkę, to już mam to rzeczy z głowy. Tak, oczywiście,
0: to,
1: że tak.
0: To wystarczy szczęścia.
1: To jeszcze nie czuję się jak w niebie. Z nami poczuję się jak w niebie, proszę bardzo. Hello.

0: Sophie B. Hawkins, Right Beside You i Radio Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że kinowa wersja lalki jest już prawie gotowa. Kiedy premiera? O tym też za chwilę wam powiemy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
7: Słuchacie nas w piątek, 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Niekontrolowany wystrzał z pistoletu w komendzie policji na Mazurach. Doktor Kacprzyk stracił pracę na SOR-ze, dziś może stracić kolejną. Kinowa wersja lalki Prusa prawie gotowa, premiera już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nikt nie odniósł obrażeń, ale sytuacja stwarzała niebezpieczeństwo. W komendzie policyjnej w Działdowie doszło dziś do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Ustalane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Powiadomiony został już także prokurator. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity w trakcie wakacji. Mimo to już wiadomo, że na pociągi będzie brakować biletów, bo wakacje to szczyt przewozowy dla przewoźników. Brakuje wagonów i to jest najsłabszy punkt przy rosnącej lawinowo popularności polskiej kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
9: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
8: Natomiast PKP Intercity nie ma w planach podwyżek cen biletów. Nie milknie afera z młodym lekarzem z warszawskiego szpitala południowego, który zarobił 1 600 000 w rok. Doktor stracił już pracę szefa SOR-u, a dziś może stracić mandat radnego w Radzie Dzielnicy Ursus. Żąda tego opozycja, mówi wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Stanisław Dratkiewicz z PiS-u.
10: Rada zaapeluje do pana radnego Dawida Kasprzyka o złożenie mandatu. Sprawy zaszły już tak daleko, że szkodzą wizerunkowi samorządu. Zgodnie z przepisami prawa jedynym wyjściem jest rezygnacja radnego. Nie znaleźliśmy innych podstaw prawnych, które mogłyby być przesłanką do wygaszenia mandatu radnego.
8: Posiedzenie rady już za 4 godziny. Nowa kinowa wersja lalki Bolesława Prusa coraz bliżej. Film ukończony jest w 80%, tak twierdzi jego producent. Skończony jest montaż, do zmian zostało niewiele, mówi Radosław Drabik.
11: Zakończyliśmy montaż. Aktualnie pracujemy nad muzyką, nad efektami specjalnymi, nad udźwiękowieniem. Nagrywamy postsynchrony. Ciągle jeszcze gdzieś coś zobaczymy, co można poprawić. Uważam, że jeśli film nie jest zamknięty, to należy pracować do ostatniego momentu. Także jeszcze 10-12 tygodni bardzo wytężonej pracy.
8: Premiera kinowej lalki już 30 września.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Kiedy zabrakło im muzyki, a mieli zobowiązania wobec wytwórni, to zaczęli po prostu nagrywać piosenki z bajek Disneya dla żartu. Płyta sprzedawała się potem w gigantycznych nakładach. Los Lobos, to o nich mowa. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Klip do sztuki latania powstawał na Ursynowie w okolicach Kopecfila na przykład. No byliśmy tam akurat tydzień temu na Dniach Ursynowa. Pozdrawiamy Ursynów, polecamy serdecznie to miejsce jako kultowe. Zresztą same kultowe oczywiście. Największe przeboje lat 80. i 90. to właśnie my tutaj w Radiu Złote Przeboje gramy. It was

To jest Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dolerła, bo niskie ceny ma.
4: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Reklama.

Takich zespołów, które pożyczyły sobie swoją nazwę od tytułu filmu, jest więcej, na przykład zespół Black Sabbath. Sandra in the Heat of the Night i teraz rok 1985.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
0: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na Alior Bank.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Reklama.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Gwiazda na Summer w Radiu Złote Przeboje. Jej wieloletnia menadżerka Susan Munao chce upamiętnić artystkę, jednocześnie pomagając innym. Mianowicie tydzień temu ruszyła zbiórka funduszy na badania nad rakiem płuc. Celem jest coroczna zbiórka na rzecz Fundacji Badań nad Rakiem Płuc, na który zmarła i Dana Summer i siostra organizatorki tejże zbiórki. Jezu, teraz w Radiu Złote Przeboje. Alison Moje, czyli jedna druga duetu, obchodzi dzisiaj urodziny. To wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje.

0: absolutny geniusz David Bowie w czwartkowym Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. O co chodzi? Wszystko wyjaśnimy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
12: Doktor Kacprzyk traci kolejne funkcje i oddaje część zarobionych pieniędzy. Nadchodzi upał, w weekend do 35 stopni, ale nie wszędzie. Największe polskie miasta wymienią się tramwajami na czas wakacji. Agnieszka Trojanowska, BIS. 28-letni dr Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Poinformowały władze Koalicji Obywatelskiej, a wszystko na kilka godzin przed sesją Rady Dzielnicy, na której opozycja radnych chciała mu mandat radnego odebrać. Dziś także lekarz milioner, który w zeszłym roku w publicznym szpitalu zarobił 1 600 000 zł, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a wcześniej stracił już pracę szefa SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Stołeczne Ratusz z kolei donosi, że młody doktor zwrócił szpitalowi znaczną część wypłaconych mu środków. Gdzie są pieniądze kobiet? Pyta Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia i rozpoczyna dyskusję o luce płacowej. Pomoc ma w tym przygotowany specjalnie internetowy kalkulator do obliczania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn, mówi Anna Jurek ze stowarzyszenia.
13: To bardzo dużo czasami zależy od płci, czasami zależy od tego, w jakiej branży pracujemy, w jakim regionie też Polski pracujemy i od wieku.
12: Narzędzie bazuje na oficjalnych danych GUS.
13: Te nierówności w wynagrodzeniach, one są bardzo różne, bo są wyraźnie wyższe w sektorze prywatnym, w publicznym są dwukrotnie niższe i luka płacowa jest większa wśród lepiej zarabiających kobiet i mężczyzn.
12: Kalkulator można znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl. Aktualna średnia luka płacowa może dochodzić do nawet 20%. Pora deszczowa już za nami, teraz nadchodzą upały. Instytut Meteorologii wydał już nawet ostrzeżenia. Na razie alerty przed upałem dotyczą 6 województw zachodniej Polski, lubuskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Według prognoz jutro temperatury pokażą tam 30 stopni, a w sobotę do 35. Historyczne tramwaje z 4 miast Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic dołączyły do pojazdów, które w okresie wakacyjnym będą kursować na krakowskiej linii muzealnej. W zamian Kraków wypożyczył dotychmiast swoje zabytkowe wagony. To sezonowa wymiana znana z lat ubiegłych. W tym roku po raz pierwszy do projektu dołączyły tramwaje śląskie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: co jest grane w Jeleniej Górze.
14: Kamil Bakier, zapraszam. Będziemy mieli swój własny mundial. Turniej dzikich drużyn wraca do Jeleniej Góry. W lipcu na boisku przy ulicy Złotniczej 12 odbędą się 4 czwartkowe turnieje piłkarskie dla amatorskich drużyn. Więcej informacji znajdziemy na fanpage'u facebookowym miasta. Pod Zamkiem Chojnik szykuje się z kolei wyjątkowe świętowanie najkrótszej nocy w roku. W ten weekend odbędzie się Noc Świętojańska w formule Art and Glass Festival i Glass and Roll. Uczestnicy zobaczą pokazy pracy ze szkłem, ceramiką i metalurgią, a także będą mogli wziąć udział w warsztatach oraz strefach kreatywnych. Nie zabraknie też jarmarku rękodzieła i regionalnych produktów. Natomiast Kino Lot zaprasza na pokazy filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Produkcja była bardzo dobrze przyjęta na festiwalu w Cannes, gdzie Polak otrzymał nagrodę za reżyserię. Seanse rozpoczną się w piątek.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
11: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. Jak zapewnić sobie długowieczność? Na to pytanie odpowie nam wszystkim dzisiaj Marzena Rogalska. Oczywiście o 15.30, bo właśnie wtedy do mnie wpada. Jerzy Telesiński, koniecznie z nami zostańcie, również dla muzyki. Milan Farmer.

Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was nie tylko największe przeboje lat 80. i 90. na antenie, ale na żywo też. Kto chce bilety na OMD? Jutro ostatnia szansa na podwójne zaproszenia. Do wygrania będą w naszym porannym programie. Macie czas, żeby zastanowić się po pierwsze, z kim pójść na koncert, a potem, żeby sprawdzić, co trzeba zrobić, żeby bilety wygrać. Powodzenia, szczegóły na złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja.
3: Yes!

0: Janek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, chcę cię zapytać o jedno, bo teraz jest taka modna filozofia, taki styl życia, longevity.
1: Słyszałem.
0: Długie życie, bo jak ja cię, wiesz, jakimś słodkim czymś częstuję, to ty tak z dystansem, ty jesteś człowiek taki bez używek, taki, wiesz, grzeczny jesteś, wiesz? Ty się potrafisz ładnie zachowywać w tym życiu. Jak już sobie coś wymyślasz, to ty jesteś konsekwentny.
1: Tak, tak, to prawda, ale to dlatego, że ja wpadłem kiedyś na to, że longevity zacznę uprawiać, zanim to będzie modne, dlatego, że ja już wszystko zjadłem, wypiłem, połamałem już te wszystkie serca, które były do złamania i po prostu tą wajchę w drugą stronę przestawiłem i już po prostu nic nie zostało.
0: Ale, muszę ale serio, być ale serio, powiedz mi, tak. Jak ty to robisz, że ty jesteś taki konsekwentny?
1: To jest takie proste.
0: Jakie proste?
1: Chcesz ciastko? Nie, dziękuję.
0: Aha, czyli muszę się nauczyć tego nie dziękuję?
1: Ale spróbuj. Chcesz ciastko?
0: Tak, chcę, poproszę.
1: Nieźle, nieźle, nieźle. Widzę przestrzeń, widzę potencjał.
0: Do nauki!
1: Bierzemy się do nauki. Słuchajcie.
0: To spróbuj jeszcze raz.
1: Dobrze. Marzena, torcik bezowy z pistacjami.
0: Chcesz? Tak, nie udało się. Spróbuj coś, czego nie
1: łatwiejsze.
0: Lubię. Spróbuj coś, co jest z granatem. Ten granat jest taki zdrowy i taki modny. No to
1: chcesz z sałatą niczym nie posypaną, taką prosto z ziemią jeszcze, z wyrwaną. Tak, proszę.
0: Nie, dziękuję.
1: No, Marzena, zawsze w ciebie wierzyłem. Nie rozczarowałaś mnie.
0: Będą ze mnie ludzie.
1: Na 100%.

0: zaczynają w Auchan.
1: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gramy. Gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.

25 czerwca, to dokładnie za tydzień, w dniu 17. rocznicy śmierci, fani Michaela Jacksona planują ogólnoświatowy hołd, który będzie polegał na tym, że za pośrednictwem platform streamingowych, płyt winylowych, kaset, teledysków i tym podobnych odbędzie się globalne odtwarzanie całej ponad 6-minutowej wersji Heal the World, czyli tej piosenki, którą właśnie wam zagrałem. Czy fani Michaela mnie słyszą? Czy słyszą mnie fani największych przebojów lat 80. i 90.?

0: Strangers by Night i CC Catch w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Wyskoczymy do Bangkoku, bo tam polskie siatkarki zagrały z Ukrainkami. Jak im poszło? Już za chwilę wszystko wam powiemy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofast.
0: Reklama.
11: Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek, jest 12 czerwca.
12: Podejrzana o zabicie Rosjanina w Białej Podlaskiej jutro słyszy zarzut. Propozycja stałej bazy amerykańskiej w Polsce z pozytywną opinią USA. Polska-Ukraina 3-1 to wynik starcia siatkarek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej prawdopodobnie działał sam, informuje policja. Zatrzymano go w hostelu pod Warszawą, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
13: Wiedzieliśmy od początku, że strzelec był jeden, że oddał kilka strzałów i oddalił się pieszo w nieznanym kierunku. Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
12: Sprawca odpowie za zastrzelenie rosyjskiego artysty znanego ze swoich antyrosyjskich wystąpień artystycznych, który występował pod pseudonimem Simon Skrypecki. Podejrzany jutro ma być przewieziony do Lublina, usłyszy zarzut zabójstwa. Śledztwo prowadzi lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, powiedział szef MON-u w Brukseli po spotkaniu z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że każda lokalizacja dla stałej bazy USA w Polsce jest bardzo dobra i zapowiedział współpracę przy wyborze miejsca z Amerykanami. Zapewnił, że Polska jest gotowa przeprowadzić konieczne inwestycje i zabezpieczyć teren pod amerykańską bazę. Z kolei szef Pentagonu Pat Hegseth zapowiedział dziś przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie. Amerykanie chcą, aby państwa starego kontynentu wzięły na siebie większą odpowiedzialność w kwestii obronności. Po aferze z niebotycznymi zarobkami młodego lekarza w Warszawie dr Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy, informuje Stołeczny Ratusz. 28-letni medyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Teraz skorygował faktury i oddał 0,5 miliona złotych. Premier zapowiedział z kolei kontrolę w szpitalach oraz pracę nad zmianami systemowymi. Polskie siatkarki wygrały z Ukrainą 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. Turniej odbywa się w Bangkoku. To piąte zwycięstwo biało-czerwonych. W sobotę zagrają mecz z Holandią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
14: Kamil Bekier, zapraszam. Dmuchańce, muzyka i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Tak zapowiada się festyn zespołu placówek pozaszkolnych Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca w godzinach od 10 do 13 przy ulicy Składowskiej Kili 12. W programie m.in. występy, konkursy sportowe i słodkości. To nie koniec propozycji dla najmłodszych. Jeleniogórskie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku od 6 do 10 lat na wakacyjne warsztaty artystyczne Wakacje ze Sztuką. Zajęcia będą odbywać się przez całe lato w trzech filiach JCK, a organizatorzy przypominają, że zapisy prowadzone są przez internetowy system rejestracji. Izerski weekend biegowy wraca do Szklarskiej Poręby. W dniach od 27 do 28 czerwca na uczestników czekają biegi górskie, leśne i asfaltowe. Na różnych dystansach więcej informacji znajdziemy w internecie.
1: Radio Złoty Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
11: W Sudetach burze, w zachodniopomorskim deszcz, a na termometrach, no, we Wrocławiu najcieplej, 27 stopni, 26 w Krakowie, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 20 stopni na Podlasiu. Nie wyrzucajcie map. Dlaczego papierowe atlasy samochodowe nadal mają sens w dobie nawigacji GPS? Powiem wam o 16.30. Przed wakacjami takie rzeczy dobrze wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Fajnie, że ze mną jesteście.

No i pomyślałby kto, że gram wam tu same starocie, prawda? Ha, ha, ha! Zaśmiałbym mu się w twarz, dlatego że Everywhere Fleetwood Mac ma się wspaniale po latach i dzisiaj. 3 tygodnie temu piosenka osiągnęła 24 miejsce i to jej 152 tydzień na liście w ramach fali urodzinowych hołdów dla Stevie Nicks, która 26 maja skończyła 78 lat. No i co? No i wychodzi na to, że koniec maja 2026 roku stał się niniejszym jednym z najbardziej udanych tygodni w całej historii Fleetwood Mac na brytyjskich listach przebojów. Brawo! No i tak właśnie gra wam Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Tato, co to za pan?
15: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
14: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
15: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
14: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
15: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
14: To z Tauronem.
15: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Reklama.

0: Zabierzcie ze sobą Radio Złote Przeboje w drogę po pracy do domu. Zabierzcie w drogę na wakacje. A co jeszcze w drodze warto mieć?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Nie wyrzucajcie swoich map, radzi dziennikarz i pisarz Jean-Claude Raspernier, autor książki La France à la carte, i poleca zaopatrzyć się w takie atlasy, dzięki którym można zaplanować ciekawe wycieczki po okolicy bliższej i dalszej, po atrakcjach turystycznych danego regionu, wycieczki samochodowe po krajach europejskich czy najciekawsze trasy rowerowe. Po prostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert.

0: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami. Radio Złote
1: Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Zablokowany jest przejazd drogą 91 w Łódzkiem po wypadku dwóch samochodów w pobliżu miejscowości Daszyna. Kierowcy muszą jechać objazdem przez zajazd Ambrozja. Po dachowaniu osobówki na drodze ekspresowej S6 w Zachodniopomorskim w pobliżu miejscowości Płoty są utrudnienia dla jadących w kierunku Koszalina. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Pogoda dziś przyjemna do jazdy. Deszcz co prawda przelotnie może jeszcze popadać na północy, zachodzie i w centrum. Burze możliwe na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów.
16: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Kombi w Radiu Złote Przeboje. Niedawno razem z nami panowie świętowali 50-lecie na scenie. A jak to się w ogóle zaczęło te 50 lat temu?
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku w Mławie. No los nas rzucił przypadkowo do tej samej klasy. No jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: No to kolejnej 50 życzymy panowie i zapraszamy w gościnne progi Radia Złote Przeboje.

Killer i Liar w Radiu Złote Przeboje, w którym samą prawdę powiemy w wiadomościach o 17. Będziemy ostrzegać przed falą upałów, ostrzega turystów z Polski ambasada Rzeczpospolitej w... No właśnie. Za chwilę powiemy wam gdzie.

0: Reklamu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
3: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
4: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
2: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze Trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele Ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów! 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch! Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki! Wybrane rodzaje! 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka! Limit 4 sztuki na kartę! A akcję kończy do soboty! Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry! 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w czwartek, 18 czerwca. Wiadomości. Zapraszam serdecznie.
11: Całe szefostwo Szpitala Południowego w Warszawie traci pracę po aferze. W hostelu zatrzymany podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białopodlaskiej. Przed kopułą gorąca polskich turystów ostrzega ambasada. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany. To informacje z pierwszej ręki od prezydenta stolicy. Rafał Trzaskowski reaguje w ten sposób na aferę z młodym lekarzem, który był jednocześnie radnym dzielnicy Ursus i z tego powodu musiał wykazać zarobki. Okazało się, że 28-letni lekarz zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych. Po wybuchu afery stracił stanowisko szefa SOR-u w szpitalu, zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowego Rady Lekarskiej, a w odpowiedzi na krytykę skorygował też faktury i oddał szpitalowi 500 000 złotych. Służby zatrzymały podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Akcja zatrzymania wymagała od służb dużej ostrożności, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
12: Przebywał w hostelu, tam gdzie przebywają oczywiście inne osoby, a więc musieliśmy powziąć tutaj wszelkie środki ostrożności, żeby nikomu się oczywiście nic nie stało, a wiedzieliśmy, że mężczyzna jest niebezpieczny, bo przecież dokonał zabójstwa przy użyciu broni palnej. Nie wiedzieliśmy, czy przy sobie taką broń może jeszcze mieć lub też jakiś inny niebezpieczny przedmiot. Natomiast sprawcy oczywiście nie dało się w żaden sposób uciec.
11: Zastrzelony w poniedziałek 44-letni rosyjski artysta kilka lat temu wyemigrował do naszego kraju, nie krył się ze swoimi antyrosyjskimi poglądami, czemu dawał wyraz w licznych wystąpieniach. Podejrzany o zabójstwo jutro w Lublinie ma usłyszeć zarzut. Przed falą upałów ostrzega turystów z Polski ambasada RP w Rzymie. Do Włoch ma nadejść fala upałów zwana kopułą gorąca z temperaturami do prawie 40 stopni. Polska placówka dyplomatyczna zapowiada regularne komunikaty w tej sprawie, a na razie przypomina, że należy zachować ostrożność i zawsze mieć ze sobą wodę do picia, nakrycie głowy i krem z wysokim filtrem. Ale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by poczuć upał nieco mniejszy, bo do 35 stopni w sobotę, ale jednak dotkliwy. Z tego powodu Instytut Meteorologii wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali dla 6 zachodnich województw. Gorąco zrobi się już jutro. Termometry mają pokazać na zachodzie Polski do 30 stopni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Na Podlasiu i nad samym morzem 20 stopni, 24 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, w Krakowie 26, a we Wrocławiu nawet 27 stopni. W rejonie Sudetów możliwe burze, a deszcz dzisiaj bardzo możliwy, zwłaszcza w zachodniopomorskim. Na początku lipca rozpocznie się trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Fanów pozdrawiam. Nazywam się Jerzy Telesiński i mam dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Te grupy Bon Jovi oczywiście też.

Men at Work w Radiu Złote Przeboje. Ludziom w pracy, przypominam, pora się wyluzować. Przed nami Beata Kozidrak. No to się umawiamy tak, słuchajcie, nikomu jeszcze nie mówcie, że się wygadałem, ale od poniedziałku będziemy mieć dla was bilety na jej koncert. Ale na razie cichosza, okej? Okay?

Któregoś dnia przyszły do mnie Maryla z Kaśką Gertner, wspominała Agnieszka Osiecka. Maryla zaczęła myszkować, jak miała w zwyczaju. Wiedziała, że gorsze rzeczy trzymam na wierzchu, a lepsze mam schowane. I tak myszkując, znalazła słowa Małgośki. Zachwyciła się nimi. No i stąd właśnie ta Małgośka, którą zagrałem wam w Radio Złote Przeboje. A solenizantką sprzed tygodnia, przypominam, Małgośki miały swoje imieniny 10 czerwca, jeszcze raz wszystkiego naj od Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także

0: Konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
6: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Zderzenie z samochodem dostawczym utrudnia przejazd ekspresówką S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Lotnisko i Opacz. Zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Poznania. Utrudnienia na Pomorzu na krajowej drodze 55 w pobliżu Kwidzynia. Po wypadku droga została zablokowana. Policja kieruje ruchem lokalnymi ulicami Kwidzynia. Do Polski od zachodu idą upały, te już jutro, a dziś jeszcze przyjemna temperatura, ale burzowo na południowym zachodzie kraju.
11: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
12: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
14: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: La Isla Bonita i Madonna w Radiu Złote Przeboje. Jeśli to, czym najbardziej na świecie marzycie o tej porze roku, o tej porze tygodnia i o tej porze dnia, to relaks z największymi gwiazdami, to dobre wiadomości. Tomek Brel będzie się tym zajmował.
1: No, dobra wiadomość jest taka, że u nas marzenia, drogie panie i drodzy panowie, się spełniają. Po godzinie 18 w programie Cała Muzyka, oczywiście same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe.

Czasami mam wrażenie, że pewne kawałki absolutnie się nie starzeją, a bądź co bądź, to był rok 1982, Human League w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, za moment też na pewno sprawdzimy pogodę.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
6: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
7: Reklama.
8: Zaczynamy już za chwilę całą muzykę w Radiu Złote Przywoje. Sprawdzimy też pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 18.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
10: Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Rusza właśnie druga kolejka fazy grupowej piłkarskiego mundialu. Na początek mecz Czechy RPA. Przegrany z tego spotkania będzie już jedną nogą poza turniejem, bo oba zespoły w swoich pierwszych meczach odniosły porażki. Katarzyna Niewiadoma była piąta na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Szwajcarii. Polka mogła być wyżej, ale w końcówce osłabła. Na domiar złego pomyliła trasę. Triumfowała Włoszka Elisa Longoborghini, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
9: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Pogoda.
8: W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. Jutro sporo słońca, choć na południowym zachodzie i zachodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. 22 stopnie nad samym morzem, 26 w centrum, do nawet 32 na zachodzie.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: No, 32 stopnie, no to tak jak w Chorwacji wakacje, proszę bardzo. O planach wakacyjnych gwiazd, zresztą co nieco dzisiaj na pewno będzie w programie Cała Muzyka. Dzisiaj też koncertowo dobre wieści w przeddzień spotkania z mistrzem muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy oczywiście obecni na koncercie Jean-Michel Jarre'a. A tymczasem przed nami czwartkowy wieczór w programie Cała Muzyka. Za chwilę Nena, teraz Mister Zoff.

0: Nena w Radiu Złote Przywoje i jej największy hit. Często jest tak, że artyści nie przepadają za piosenkami, które po latach okazały się ich największymi złotymi strzałami. Jak to jest w przypadku Neny? Zapytałem ją o to kiedyś, no i posłuchajcie, co odpowiedziała.
1: Also viele fragen mich immer, ja hast du denn überhaupt noch Lust, deine alten Lieder zu singen? So,
2: wiele osób ciągle mnie pyta, czy nadal mam ochotę śpiewać swoje stare piosenki. Dla mnie to jest całkowicie jasne. Dopóki jestem na scenie, nigdy nie będzie koncertu Neny bez Luftballons. Upieram się przy tym. Kocham swoją przeszłość, a te tak zwane stare piosenki są zawsze obecne na mojej setliście.
0: Tyle Nena. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przywoje. Desiree.

Absolutnie pięknie, Foreigner w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lionel Richie, zawsze kiedy go słyszę, przypomina mi się historia, którą kiedyś opowiadał. Otóż podobno siedzieli razem w domu u Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder chciał puścić coś z płyty kompaktowej i przypomniał sobie, że płytę ma w samochodzie. Schodzą do garażu, no i Stevie Wonder zabiera się za prowadzenie. No i od tamtej pory Lionel Richie pół żartem, pół serio twierdzi, że jest przekonany, że Stevie Wonder jednak widzi. No dobrze, Lionel Richie teraz w Radiu Złote Przeboje. Gdyby nie on, pewnie nigdy nie powstałby najsłynniejszy charytatywny utwór świata, czyli We Are The World, który został skomponowany właśnie przez Lionela Richie i Michaela Jacksona.

Lionel Richie. Fani pewnie do dzisiaj wspominają to, co działo się prawie rok temu, na początku wakacji, kiedy to Lionel Richie zaśpiewał w Polsce. No tymczasem początek tych wakacji też wygląda absolutnie wspaniale, jeżeli chodzi o koncertowe sprawy. Zajrzymy do terminarzy koncertowych gwiazd na pewno dzisiaj. No i przypominam o najważniejszym, to już jutro specjalne wydanie programu Cała Muzyka, koncert Jean-Michel Jarre w Radomiu.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Wyjazd z Warszawy w kierunku Poznania na drodze S2 dziś z utrudnieniami. Jeden pas jest zablokowany z powodu wypadku. Pogoda dziś sprzyja podróżom. Jest przyjemnie ciepło, ale jeszcze nie gorąco. Natomiast od jutra od zachodu nadciągnie fala upału do 30 stopni jutro na zachodzie Polski. A dziś przyjemnie, pogodnie. Jednak uwaga na burze, które mogą wystąpić jeszcze dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Pamiętam, jak to Thomas Anders z zespołu Modern Talking opowiadał u nas niedawno o swoich wymaganiach koncertowych. Jak przyznał, najważniejszy jest dla niego dobry hotel, który zapewnia odrobinę prywatności, ale też przy okazji wspominał o tym, co go denerwuje w trakcie koncertów. Powiedział, że nie cierpi ludzi, którzy błąkają się za kulisami, a którzy nie są zaangażowani w organizację koncertów. No i przede wszystkim tego, jak schodzi ze sceny, a wszyscy do niego podbiegają i chcą sobie robić selfie. No, taki grymaśny, można powiedzieć. Zaglądałem przy okazji przed momentem do jego terminarza koncertowego, no i okazuje się, że jeszcze w tym roku będzie go można usłyszeć w Polsce 4 razy, między innymi w Bytomiu, Rzeszowie, w Olsztynie i we Wrocławiu. To program Cała Muzyka, dzisiaj wątki koncertowe. Za chwilę z gwiazdami porozmawiamy o występach, które najmilej wspominają po latach.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: Natalia Kukulska, pięknie. Niedawno Natalia Kukulska opowiadała nam o koncertach, które najmilej wspomina po latach. Okazuje się, że największe wrażenie zrobił na niej zespół Simply Red. Ale takich opowieści gwiazdy w zanadrzu mają zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska kiedyś wspominała o niebywałym wrażeniu, jakie zrobiła na niej Tina Turner. Ewelina Flinta była pod wielkim wrażeniem z kolei formy zespołu AC/DC. A na przykład Krzysztof Ibisz z łezką w oku wspominał zespół Perfect.
1: Z Perfectem najbardziej jestem związany emocjonalnie, ponieważ byłem wielkim fanem i jestem Perfectu. Właściwie nie opuściłem żadnego ich koncertu w Warszawie w latach 80. Ja pamiętam pierwszy wywiad z zespołem Perfect. No i była taka rozmowa, że nowy zespół, siedział w studiu Zbyszek Hołdy z Grzesią Markowski. No i była właśnie nowa kapela i prowadzący pyta, a no więc jak się będziecie nazywali? Oni mówią Perfect. A on mówi, a dlaczego właśnie Perfect? Na co chyba Zbyszek Hołdys powiedział, bo będziemy najlepsi. Wiedzieli, co mówią. Ja uważam, że te stare kawałki z tymi mijającymi się gitarkami, wiesz, przeplatającymi się na scenie, genialnie napisane, te teksty, które tak na mnie działały, jak byłem, wiesz, w liceum, że czułem, że to z duszy mojej wychodzą te teksty.
0: No, nic dodać, nic ująć. Zespół Perfect na pewno jeszcze dzisiaj zagości w programie Cała Muzyka. Teraz powędrujemy do krainy muzycznej łagodności. Jason Donovan w programie Cała Muzyka.

0: Patrycja Markowska kiedyś powiedziała o Tinie Turner: prawdziwe muzyczne zwierzę. No nie sposób się z tym nie zgodzić. 19 już prawie za chwilę zerkniemy do prognoz. Nawet 32 stopnie jutro ma być. Gdzie? O tym za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale! Kupujemy!
12: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
19: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
23: Już prawie 19:00, w Radiu Złote Przeboje czas na kolejne wydanie wiadomości sportowych.
24: Sport w 3.
0: 30 sekund.
1: Błażej Kuleszan, zapraszam. Czas na dobre zacząć drugą rundę piłkarskiego mundialu. W komfortowej sytuacji są Meksyk i Korea Południowa. Obie drużyny na inaugurację wygrały. W nocy zmierzą się ze sobą, a zwycięzca może już powoli myśleć o tym, z kim zagra w 1/16 finału. Za to nasze piłkarki poznały rywalki w walce o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po losowaniu wiadomo, że w pierwszej rundzie baraży podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. W przypadku zwycięstwa trafią na lepsze z pary Irlandia-Kazachstan.
23: Pogoda. Jutro sporo słońca. Na południowym zachodzie i zachodzie możliwe jednak przelotne opady deszczu, a także burze. Od 22 stopni nad samym morzem, przez 26 w centrum, do 32 na zachodzie. I tak będzie jutro. W nocy dość pogodnie, chociaż możliwe słabe przelotne opady deszczu, głównie na północnym wschodzie i wschodzie. Temperatura od 11 stopni na Mazurach, przez 14 w centrum i na południu, do 17 na zachodzie. No, powiem tylko tyle. Jutro o tej porze atmosfera pewnie będzie bardzo gorąca. Tak gorąca jak temperatura w prognozach. Jutro, przypominam, specjalne wydanie programu Cała Muzyka. Będziemy obecni na koncercie Jean-Michel Jarre, czyli prawdziwej legendy elektronicznego grania. Ale tak swoją drogą, no to legend również i dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę zespół Various Monks, Jennifer Lopez, teraz Hit Hunter and the Plaza Company.

0: Zespół Kaja Gugu i Limal, który pamiętam opowiadał mi o niezwykłym sukcesie tej piosenki. Sukces był tak wielki, że dziennie sprzedawało się 30 tysięcy egzemplarzy, co oczywiście spowodowało, że tłocznia płyt, no bo wtedy płyty kupowaliśmy, nie była w stanie nadążyć z realizacją zamówień, no i musiała poprosić grzecznie konkurencję o pomoc. Tak było w latach 80. Lata 90. to z kolei domena, przynajmniej w naszym kraju, zespołu Various Manx. Kasia Stankiewicz zresztą zawsze bardzo ciepło o latach 90. się wypowiadała.
1: Inaczej sprzedawały się płyty. Ludzie mieli, mam wrażenie, dużo większy szacunek do sztuki w ogóle. Dziś natomiast mam takie trochę niepokojące uczucie, że te gusta opadły bardzo.
0: No nie sposób się z tym nie zgodzić. Various Manx teraz w Radiu Złote Przeboje. Lądujemy w samym środku lat 90.

Ależ to jest piękne. Richard Marx i Right Here Waiting w Radiu Złote Przeboje. Richard Marx napisał ten utwór tęskniąc za swoją ówczesną żoną, Cynthia Rhodes. No, obecnie to już była żona, tak to w showbiznesie bywa. Cynthia Rhodes wyjechała wtedy na zdjęcia do Republiki Południowej Afryki. A Richard Marx tęsknił i pisał piosenki. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz w Radiu Złote Przeboje artystka, na której Instagramie bardzo często sprawdzamy, co słychać. 240 milionów ludzi na całym świecie obserwuje profil Jennifer Lopez. To jest nie do uwierzenia. No i wyobraźcie sobie, na jednym z filmików Jennifer Lopez pokazała się bez makijażu. Jak wygląda gwiazda, którą znamy z teledysków i ze zdjęć? Sprawdźcie w wolnej chwili. Wygląda jak nie ona, ale równie pięknie.

0: Tak brzmiała połowa lat 70. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę powędrujemy do naszej ulubionej dekady, czyli do lat 80. Wtedy to świat dowiedział się o muzycznej klasie Jana Borysewicza. Zespół Ladybug już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Loose tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Mamusia?
15: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
18: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
19: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
18: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
19: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
18: To z Tauronem.
19: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
20: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
20: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
20: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
20: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
22: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
23: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz teraz ProAce City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Reklama.

0: Kryzysowa narzeczona i zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który jest prawdziwym fenomenem, bo być może fani pamiętają, w latach 80. zdarzyło im się zagrać tyle koncertów, ile jest dni w roku. A może nawet i więcej. Czy to prawda?
1: No oczywiście, że tak. Myśmy nawet więcej zagrali niż dni w roku. Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no, nawet... Trzech koncertów to może nie, ja pamiętam, że z Budką Soflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk, to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były, pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu, im się grali po trzy koncerty, już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. No. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące, ani po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle, także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie.
0: Jan Borsewicz, czyli pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Skoro już został wywołany do tablicy, to za moment sprawdzimy, czy najlepsi gitarzyści w Polsce podpatrują się nawzajem.

0: Pięknie, Pola Abdul w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj w programie cała muzyka Jan Borysewicz, którego kiedyś, pamiętam, zapytałem o to, czy najwięksi gitarzyści w Polsce podpatrują od siebie różne sztuczki. Czy na przykład Jan Borysewicz sprawdza, czego nauczył się Grzegorz Skawiński i odwrotnie?
1: Wiesz co, my się rzadko spotykamy z Grzesiem, ale kiedyś jak gdzieś tam na trasach, bo to często się spotykały nasze, krzyżowały się nasze drogi i gdzieś tam na trasach koncertowych, po koncertach w hotelu się spotykaliśmy, to pamiętam, że były takie sytuacje, że braliśmy gitarę do ręki, on brał, ja brałem i graliśmy. On mi pokazywał jakieś tam rzeczy, ja mu pokazywałem, jakie rzeczy ja gram. Także takie rzeczy się robi po prostu.
0: Jan Borysewicz w Radiu Złote Przeboje. A za niespełna kwadrans 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

Same największe hity lat 80. i 90. Tego nie trzeba dwa razy powtarzać, choć akurat nazwę tego zespołu trzeba. Duran Duran. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Najbardziej latem lubię młode ziemniaczki z koperkiem albo skwierczeć na plaży jak frytka.
3: W niedzielę zacznie się kalendarzowe lato, a jutro dokończymy zdanie najbardziej latem lubię.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
14: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
0: Reklama.
18: Tu Radio Złote Przeboje, dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce, zespół, który na muzycznej scenie jest od zawsze. Jak sami twierdzą, nie są tytanami pracy, bo biorąc pod uwagę ich staż, powinni mieć zdecydowanie więcej płyt. Ten wątek zresztą na pewno dzisiaj się pojawi. Pewnego Razu w Muzyce, dzisiaj w głównej roli Golden Life.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na muzycznej scenie już kilka dekad. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, gdyby nie zespół Golden Life.

0: Elvisa. Zespół, przez który przewinęła się rekordowa chyba liczba muzyków, nawet w jednym z serwisów powstał specjalny wykres, z którego można odczytać, jak zmieniał się skład.
1: Ja próbowałem ostatnio wnieść ostatnią zmianę i nie wiem, czy zaszło.
2: Tak, każdy może sobie wejść do Wikipedii i sobie nanieść zmiany, jakie się chce?
0: No podobno na tym właśnie Wikipedia polega. Zespół Golden Life, z którym będziemy dzisiaj podróżować przez kilkadziesiąt lat muzyki. Na ich stronach internetowych znaleźć można zdjęcia sprzed dobrych 30 lat, aż prosi się zapytać, jak reagują, kiedy widzą się na takich zdjęciach i co sobie myślą.
2: Pierwsza refleksja, przynajmniej moja, jest taka, że latka minęły.
3: Więcej kilometrów?
2: Mniej mam.
3: Ale miałeś 30 lat.
2: A wtedy miałem więcej, tak.
3: No, czyli że, to działa na korzyść.
2: Że zauważamy, że czas pobiegł sobie do przodu i że trochę nas ten ząbek czasu chapnął, ale tak może zewnętrznie, ale wewnętrznie to może wcale nie.
1: No tak, widzimy, tak jak pytałeś, co widzimy i co myślimy. Ja myślę tak, dzieci.
0: No, ale podobno mężczyźni, no, zwłaszcza mężczyźni rock'n'rolla, są jak wino.
1: Ja mam taką teorię, że nie ma młodych mędrców, więc wiesz.
0: Jedno nie ulega wątpliwości, chyba niewiele jest zespołów, które tak poważnie podchodziłyby do swojej historii. Na stronach internetowych zespołu Golden Life można znaleźć profesjonalnie zrobioną biografię, obejmującą mnóstwo zdjęć i niezwykłych historii. Biografia liczy sobie 34 strony.
2: Z tego co pamiętam, wynajęliśmy po prostu człowieka. Mariusz Glosa.
0: No,
2: pozdrawiamy przy okazji bardzo
3: Mariuszu.
2: I on to napisał, tak?
3: Tak, tak.
2: Wynajęliśmy po prostu, chcieliśmy, żeby zebrał, pogadał z
3: Trójmiasta, który dostał takie bardzo kompletne informacje i praktycznie co do daty, każda data i co myśmy robili, gdzie myśmy grali koncert, gdzie byliśmy w radiu, czy wydaliśmy płytę, czy piosenkę, to on to wszystko odnotowywał.
2: I trochę ja pamiętałem, trochę internet, trochę ludzie, którzy z nami pracowali, tak po kawałku.
1: Ale wszystkie rzeczy, które tam są? Są prawdziwe.
2: Bardzo dużo człowiek poświęcił na to czasu, my troszkę też na to pieniądze, ale jest.

0: Po kilku dekadach działalności bardzo często w licznych wywiadach pada pytanie, czy na początku spodziewali się, że będzie to zajęcie na całe życie?
1: Dla mnie to była przygoda, ale nikt jakby, znaczy nikt, no ja akurat nie wiązałem z tym jakichś tam wielkich nadziei. Tak po prostu wyszło, tak? Bo w pierwszej płycie coś tam zaczęło się budować, tworzyć na że tak powiem, na poważnie. No i wtedy chyba tak naprawdę nastąpi jakaś decyzja o tym, żeby kontynuować tą fajnie zaczętą przygodę.
2: Ja miałem jeszcze trochę inaczej, bo jak zaczęliśmy pierwsze próby, to moim marzeniem było zagrać koncert. Potem po pierwszym koncercie, to akurat był jakiś tam sukces, nie sukces, chciałem następny koncert, ale żeby było dużo ludzi i żebym już był bardziej znany, potem następny, że jeszcze coś, ale nigdy nie myślałem o tym, że ja się będę tym zajmował, tak powiem, zawodowo albo przez lata. Nie, to wszystko było takie na początku, że no tak... Małe kroczki jakieś chciałem zrobić i byłem zadowolony, ale potem apetyt rozmiarę jedzenia i chciałem coraz więcej.
3: Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra.
4: Ja wiedziałem jakoś tak, że inaczej, ja miałem przekonanie, że ja chcę. Taki głupi byłem, że powiedziałem, ja będę to robił, ja będę z tego żył i ja będę po prostu muzykiem. Nie miałem kompletnie jakby podstaw, żeby tak myśleć, ale tak myślałem. Mówiłem to wszędzie. Swojej przyszłej żonie, którą już wtedy poznałem, swoim rodzicom, którzy mówili, Jarku, dobrze, ale weź to jakiś tam da zawód. Czy tam coś. I zdobyłem te zawody, tylko że do dzisiaj...
2: A muzyka nie, jeszcze nie.
4: A nie, a muzyka też.
2: Po drodze też.
4: Zacząłem w ogóle, pierwszy raz powąchałem gitarę w wieku 15 lat, czyli stosunkowo późno. No i jakoś tak, nie wiem, no urzekło mnie to wszystko i w głowie mi się urodził plan taki, że ja z tego będę żył. No i jakoś tak z dnia na dzień
2: żyję.
4: Robię to jakby do dzisiaj i jakoś wychodzi. No. Łączy nas jeszcze to, że jesteśmy z jednej piaskownicy i tak dosypujemy, dolewamy trochę wody, troszeczkę piasku.
3: Ja nie

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ktoś kiedyś policzył, że 99% piosenek, jakie w ogóle powstają na świecie, to piosenki o miłości. Jak się okazuje, zespół Golden Life też ma całkiem sporo piosenek o tym uczuciu. Nawet swego czasu nagrali piosenkę pod tytułem Kocham Cię.
1: Najlepsze piosenki są o miłości, a my opowiadamy o miłości swoimi słowami goldenowymi. Zawsze każdą historię zawartą w piosence, naszej, każdej, to jest kawał naszego życia i ja bym swoją twórczość, gdyby ktoś mnie zapytał, na przykład ty, to podzielił na tę bardzo poważną, tę taką rozrywkową i tę taką...
2: Z przymrużeniem oka.
1: No tak.
3: No temat miłości, tematem popularnym i stałym.
0: I dlatego pewnie jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce o miłości będzie sporo. Golden Life. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w głównej roli zespół, który na scenie jest już kilka dekad, Golden Life. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Przy okazji na pewno będziemy obserwować, jak zmienił się polski show biznes.
2: Kiedy

0: Kiedy gościliśmy w pewnego razu w muzyce Edytę Bartosiewicz, okazało się, że był czas, kiedy była perfekcjonistką, gdy słuchała swoich piosenek. Często miała myśl, a może by to poprawić. Podobnie Robert Gawliński. Jak to jest z zespołem Golden Life? Co myślą, kiedy słyszą swoje piosenki w radiu po latach?
1: Zawsze coś tam można poprawić po jakimś czasie, praktycznie nawet po wyjściu ze studia już można by było wejść po prostu i coś zrobić, ale my chyba nie jesteśmy aż tacy marudni. Cieszymy się z tego, jak to wszystko nam się układa, jak to wychodzi i jak to brzmi. Uważam, że wszystko jest fajnie, fajnie się toczy. Jest przygoda, tak jak mówię, wtedy na samym początku i ona trwa do dzisiaj i niech trwa jeszcze.
0: Ktoś kiedyś celnie zauważył, że liczba nagranych płyt przez zespół Golden Life nie za bardzo koresponduje z liczbą lat spędzonych na scenie. I od tej pory bardzo często w licznych wywiadach pojawia się pytanie, czemu nie nagrywają więcej albumów?
2: Bo my taki jesteśmy jacyś inni, no po prostu.
1: Bo my nie idziemy jakimś takim sprawdzonym torem, że nagrywać płyty trzeba rok po roku, tak? Będziemy mieć 30 płyt, to jest po prostu absurdalne. Uważamy, że piosenki żyją swoim życiem i poza tym, jeżeli my nie mamy nic do zaproponowania, to dlaczego mamy wydać płytę? Tylko dlatego, że tak trzeba? No to bez sensu trochę.
2: Wydajemy płytę, jak tam się zbierze. Po prostu,
1: jak tam się zbierze,
2: że chcemy,
1: jak byśmy chcieli.
2: Tak, mamy coś do powiedzenia, a ja może nie, a może jesteśmy leniwi, a może my mamy tak akurat, no, że mniej.
3: Tak, ale przez 30 lat nauczyłem się jednego, że nic na siłę i my możemy już, a my nie musimy, naprawdę. I to jest chyba nasza siła troszeczkę taka, że owszem, my się właśnie nie migamy, tak jak kolega.
2: Tak.
0: Czy po tylu latach pisanie piosenek i muzyki jest łatwiejsze, czy trudniejsze?
3: Piosenek to możemy napisać bez tekstu. Tak myślę, że rocznie to 300.
1: Tylko,
3: no tak, ale
4: dopisać do tego treść.
2: No moim zdaniem z czasem jest ciężej.

0: zespół Golden Life dzisiaj w niezwykłej podróży przez kilkadziesiąt lat działalności. Wśród historii związanych z nimi znalazłem m.in. taką. Otóż pierwsza płyta Golden Life powstała dzięki pewnemu niewinnemu kłamstewku.
1: No tak, to tak było, Jarek, powiedz.
2: To znaczy, to nie było kłamstwo, po prostu to była nasza...
0: Kłamstewko.
2: Nie.
0: Nie.
3: To zgódź się, no Boże.
2: Dobra, kłamstwo.
3: To kłamstewko.
2: Kłamstewko to było takie polegające na tym, że bezczelnie wiedzieliśmy, że jesteśmy przygotowani, nie będąc przygotowani
3: kompletnie.
2: Ale na tym polega właśnie chwycenie byka za rogi zwanego życiem, że nieraz trzeba zaryzykować i akurat nam się udało. No. Wiele zespołów, które były świetne, o wiele bardziej przygotowane do nagrywania płyty w danym momencie, w Gdańsku, przy tym samym stole siedząc, powiedzieli nie.
3: A my jeszcze musimy poszlifować, jeszcze coś dopracować.
2: Tak,
3: coś
2: tak. A myśmy wiedzieli, że tak, my tak.
4: Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra.
0: Ale to nie koniec niezwykłych historii związanych z płytowym debiutem zespołu Golden Life. Otóż realizator w studiu zamiast pieniędzy dostawał obiady.
5: Nie mieliśmy swoich funduszy, a płyta jakby była w trakcie robienia i no coś tam nam finansowo się nie spinało. I
1: ale ja jak... powiedział, ja nie robię, bo ja nie mam co jeść.
3: A no, to wtedy dostaniesz jedzenie.
1: Jarek powiedział, że to ja ci będę przynosił obiad.
2: Tak, ja codziennie przynosiłem do studia obiad. Mhm.
1: Słoikę zresztą.
2: Słoikę od mojej mamy.
1: Dziękuję ci, mamo.
2: Dziękuję ci, mamo.
1: Pozdrawiamy wszystkie mamy.
2: Moja mama Alina stanęła na wysokości zadania. Zawsze było pierwsze, drugie danie. Realizator
1: był syty.
2: Syty, więc pracował.
1: Jak był syty, to nie marudził.
2: To jest historia może taka, kurczę, na książkę trochę, ale to jest prawda.
3: A nawet zrobiliśmy jedno małe oszustewko. Bo kiedyś butelki można było oddać w danym sklepie, że miało się karteczkę, że zakupiło się. Trzy butelki, a myśmy dopisali
2: 30.
3: 30 butelek i kasa była.

0: Zespół Golden Life dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Zespół kiedyś w jednym z wywiadów przyznał, że owszem są popularni, ale z rozpoznawalnością bywa różnie. Nawet opowiadali pewną historię, która ponoć nie zdarzyła się jeden raz, ale więcej. Otóż ludzie na koncercie słysząc dobra, dobra, dobra albo helikopter twierdzą nagle: ha, nie wiedzieliśmy, że to wy. Co się w takich chwilach czuje?
1: Nic się nie czuje. Już po takim czasie się przyzwyczaja do takich rzeczy. Ale to jakby nie jest pytanie do nas, bo wiesz co? To jest po prostu chyba sposób prowadzenia od jakiegoś czasu. Jakichś takich zmian w audycjach radiowych przynajmniej. Kiedy się puszcza piosenkę, się nie mówi, co to jest. I ludzie znają piosenkę, ale nie kojarzą tego z wykonawcą.
2: Na stały czas, że muzyka jest przerywnikiem.
3: Ta tendencja, o której mówicie, mnie bardzo denerwująca, w obecnych czasach jest. Ja słyszę numer i nie wiem kto, bo nie wiem, co zostało powiedziane. Kiedyś było mówione, częściej niż teraz. Ale mimo wszystko wtedy, jak było kiedyś, to my jakoś nie zadbaliśmy o to, żeby dane utwory były z marką naszą kojarzone. To jest jakiś nasz...
1: Dziecinada, no.
3: Moim zdaniem nasz błąd, że nie zadbaliśmy o to, żeby tak właśnie było, a nie inaczej. I dokładnie, bardzo często jest tak, że o to oni tu grają? O to te? A to? Tak, to my właśnie gramy.
0: U nas bez błędów. Golden Life dzisiaj jest głównym bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
4: Pewnego Razu w Muzyce.
5: Co to za stan? Ja nie znam słów, które mi bym
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie.

0: grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez już kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Zespół, który powoli, ale konsekwentnie zbliża się do czterdziestki, jeżeli chodzi o działania zespołowe.

0: czarniejsza.
1: Kiedyś, pamiętam, z zespołem Golden Life rozmawialiśmy na temat kilku dekad spędzonych na scenie. No i zapytałem ich, czy mają w pamięci jakiś niezwykły koncert. Okazało się, że panowie chwilę się musieli zastanowić, ale udało się znaleźć niezwykłe rock'n'rollowe dokonania.
2: Nie, no fajne były na przykład.
3: Dużo fajnych koncertów zagrałem w życiu, rewelacyjnych.
2: Ja na przykład w mojej pamięci będzie cały czas koncert w Andrychowie po wydaniu płyty Feel Network, gdzie przyjechaliśmy do miasta i poczuliśmy się rzeczywiście jak lecę.
3: Królowie.
2: Gdzie wjechaliśmy i po prostu byliśmy świadomi tego, że no nie, to jest niemożliwe, żeby nikogo nie było na koncercie. Plakatów było tyle, że po prostu czuliśmy się no bardzo tak dowartościowani i rzeczywiście na koncert pełna sala, świetna zabawa. Takich koncertów się na pewno pamięta, tym bardziej, że to był 92-3.
3: Chciałbym tylko powiedzieć, że plakaty były wielkości 2 metrów drzwi. Na po prostu...
2: Standardowe drzwi.
3: Tak, tylko że było ich po prostu 100 w jednym miejscu. Na przykład był parkan taki wyklejony cały nawet na wielkim, ogromnym napisem Golden Life. Poszukajcie sobie w sieciach różnych, tam na przykład internetowych. Znajdziecie takie zdjęcie z Andrychowa.
2: Były też takie koncerty, na przykład było Pożar Leśnej, gdzie udało mu się po prostu zapełnić, my jako my, całą po prostu operę. No, to są też takie rzeczy, które na pewno przychodzą do historii i świadczą o tym po prostu, że ta lokalna popularność w tamtych czasach, głównie w latach 90. zespołu GL była bardzo silna, bardzo mocna i to było naprawdę ujmujące.
1: Oczywiście, jak to zwykle bywa, było mnóstwo koncertowych sukcesów, ale były też i koncertowe porażki.
2: Nie no, zdarzało się, na przykład był taki koncert w Kaliszu, gdzie że tak powiem, była taka bardzo duża niepogoda, wiało strasznie i tam tak naprawdę pod sceną były może ze 2-3 osoby, ale to był naprawdę Armagedon.

0: ludzie, organizatorzy kazali nam zagrać, nie wiem, ze 2-3 utwory, bo trzeba było chować sprzęt, bo taka fatalna była pogoda.
1: Parę lat temu, nie wiem, nie wspomnę dokładnie roku, ale była taka sytuacja, że to był pierwszy taki zapowiadany plener w danym...
0: Wiosenny jeszcze.
1: Tak.
0: Wielka Dęba.
1: I przyjechaliśmy na koncert, to wszystko
2: słonecz
1: się...
2: Słonecznie
1: było, tak. Zaczęliśmy grać, po prostu 3 utwory.
2: Śnieg.
1: Zrobiła się taka śnieżyca, ale taka śnieżyca. I tak było zimno, mokro i wszystko było zasypane śniegiem i musieliśmy przerwać koncert, no nie dało się.
0: Były też takie śmieszne koncerty, gdzie na przykład z przyczyn organizatora głównie zastrzegaliśmy i mówiliśmy, słuchaj, no nie możemy zagrać na scenie, która nie ma zadaszenia. Przecież my tutaj mamy swój sprzęt, to jest po prostu cały nasz dobytek i musisz się liczyć z tym, że jeżeli spadnie kropla, to musimy po prostu przerwać koncert. Dobrze, ja się liczę z tym.
1: Myślę, że
0: tam po 5-6 utworach po prostu zaczęło padać, a nasz perkusista, który był bardzo cięty na takie właśnie rzeczy, powiedział kropla.
2: Wstał. Nie, kropla drąży skałę.
3: No to właśnie, że nam rozstawili nad perkusją ten namiot taki po prostu.
1: Nie, to się nie dało.
2: Nie namiot, tylko parasol.
1: Ten parasol zwiało po prostu z siłą wiatru natychmiast i nie dało się grać i za chwilę faktycznie spadł większy deszcz z tej kombi. I myśmy ledwo zdążyli w ogóle zakryć sprzęt, a jednak lampy mają to do siebie we wzmacniaczach, że one po prostu nie znoszą wilgoci.
0: Był też bardzo pamiętny koncert, on mnie na przykład utkwił w pamięci, to był koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pojechaliśmy do Łomży, zaprosili nas do takiej wielkiej sali gimnastycznej. No jak weszliśmy, zobaczyliśmy takie rusztowania budowlane i pan wskazał i powiedział, że
3: Tam scena,
0: a sprzęt już jedzie. Pytam się, a skąd on jedzie? Z kościoła. No to już podejrzewaliśmy, że będzie niezrasztowa. No i rzeczywiście wjechały dwa eltrony.
3: Taki podest był zrobiony z takich starych, takich budowlanych rusztowań.
1: Żeby było jasne, to są zamierzchłe czasy prehistoryczne, to się już teraz nie zdarza. Mhm. Po prostu w latach 90. w ogóle otworzyły się wszystkie kurki naraz i po prostu ludzie próbowali działać w różnych dziedzinach, nie znając się na tym kompletnie. I po prostu zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów na koncert, który miał się po prostu być świetny, tylko że oni nie mieli pojęcia, jak to zrobić. Myśmy na szczęście trochę już wiedzieli, jak je grać, bo też nie było za cudnie, nie? Myśmy się też uczyli zawodu. To nie jest tak, że w tym 90 roku, kiedy nagraliśmy pierwszą płytę, myśmy byli jakimiś mega muzykami. Myśmy nagrali mega płytę, ale...
0: Żeby spuentować, koncert się odbył oczywiście, wszystko się udało, ale po prostu na naszych warunkach myśmy to zrobili zupełnie inaczej. Rusztowania poszły.
3: No, bo przedzieliliśmy katarami tą salę i graliśmy z pieców praktycznie.
0: A ludzie się dzieli, żeby nas było widać.
1: I świetnie się bawili.
0: Tak, i było bardzo sympatycznie, graliśmy dosyć cicho, a oni śpiewali i w ogóle było bardzo fajnie. Łomża, pozdrawiamy.
4: No i takich historii dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce z zespołem Golden Life na pewno będzie jeszcze kilka.
5: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj zespół, który podobno bardzo często od fanów na koncertach słyszy słowa: no nie wiedzieliśmy, że to wy śpiewacie. Blisko 40 lat na scenie, dzisiaj w Pewnego razu w muzyce prawdziwa legenda.

0: miejsca.
1: Zespół Golden Life. No, przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałby polski show biznes, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie oni. Bardzo często różnym artystom zadaję z pozoru niedyskretne pytanie. Czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze? Okazuje się, że zespół Golden Life pamięta to do dzisiaj.
2: Ja za pierwsze, które uważam w ogóle, że to były pierwsze większe pieniądze, to była wygrana w festiwalu Bregenz. Myśmy razem wygrali, więc
3: $20.
2: Nie,
3: dostaliśmy tutaj kasę.
2: Jakąś tam, po $300 może to wyszło.
3: No, oni chyba wzięli, a ja dostałem
2: 20. Tak, no Adam nie musiał nic kupić, to nic nie dostał. Nie, ale
3: ja tam...
2: to myśmy kupili, ja kupiłem sprzęt. Aha.
3: Ja nie kupiłem.
2: Ja kupiłem pierwszy wzmacniacz.
3: Ponieważ ja, taki to porządek. Był pierwszy taki, ta wygrana, to mi tak jakby uświadomiła, że o matko, to może z tego będą jakieś pieniądze. Więc ja te pierwsze pieniądze sobie odłożyłem i je trzymałem sobie.
2: Aha,
3: no mam, nie dam.
4: Kupił potem nie akcję, robię,
3: ale
2: ja zainwestowałem.
3: Pewnie coś tam się jakoś zmieniło, że to chyba będę to robił, będę zarabiał pieniądze. Ja nie wiem, czy z tego żył, no zobaczymy, ale to będzie przynosiło, więc ja...
2: Rok 1992, mówimy o $300.
4: Ja tylko pamiętam, że jak ja przychodziłem do domu i mówiłem mamie, ile dostałem pieniędzy za koncert, to oni się łapali tak głowy, że to jest, że za jeden koncert ja zarabiam tyle, ile oni po prostu w miesiąc. Nie? Takie były to po prostu rozstrzały.

0: Zespół Golden Life, który jest bohaterem dzisiejszego wydania naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce, nie jest może częstym bywalcem rubryk towarzyskich, ale były czasy, kiedy owszem, zdarzało się, że panowie czytali o sobie rzeczy, w które nie mogli uwierzyć.
1: Bzdura kompletna się kiedyś pojawiła w prasie, dzisiaj o tym gadaliśmy, że po koncercie, a propos jeszcze koncertów.
2: We Władysławowie
1: to było taka wielka impreza. Nie mogę tam pewnie podawać nazw. Dzisiaj napisano o nas, że wypiliśmy 11 litrów wódki.
3: To było z wykrzyknikami. 11
1: litrów wody. To był główny nagłówek. No, główny nagłówek, był pierwszy, powiedziałem. Nagłówek. A w treści było napisane, że 3 przed.
3: Nie, no odwrócił. 7 przed i 3 czy 4.
2: To daje 10.
1: No właśnie, więc coś się tam.
3: Kłamstwo.
1: Nie, to
3: kompletna bzdura. To nie było tyle.
2: A ja pamiętam, że
3: nie było tyle.
2: Ja pamiętam, że ja się trochę cieszyłem.
3: Fajnie, że tak piszą.
1: Nie ma złego pisania, nie?
3: Znaczy albo ten dramat trochę był dla mnie taki, że ja o tym nie wiedziałem i moja mama dorwała tą gazetę.
1: Tak.
3: Pokazała mi, synu, co to jest. A to była bzdura kompletna. Dałem taka sprawa, znowu jakieś sensacyjki szukanie, bo nie było tyle, bo mniej.
0: Zespół Golden Life. Kilka dekad na scenie, panowie są bacznymi obserwatorami życia, no i mają informacje z pierwszej ręki, jak zmieniał się polski show biznes, ale też jak zmieniała się publiczność na koncertach.
4: Publiczność jest troszeczkę rozleniwiona przez to, że koncerty są takie poddawane na tacy. Kiedyś pamiętam, o koncerty się walczyło, że to dziwnie brzmi tak, że się o koncerty walczyło, ale pamiętam, że koncerty to kiedyś było po prostu wydarzenie i się naprawdę szło, zdobywało się ten bilet i po prostu było się w tłumie. Dzisiaj po prostu, jeżeli tych koncertów darmowych przez miasta, gminy i tak dalej, po prostu są tysiące, są przeróżnego rodzaju artyści, ludzie przychodzą, mają baloniki, kiełbaski, po prostu muzyka tak naprawdę jest tłem. No, jeżeli dzisiaj muzycy mówią po prostu, no po co wydawać płyty, liczą się po prostu koło koncerty, bo taka jest prawda, muzycy żyją z koncertów, już naprawdę niewielu artystów żyje z płyt. Płyta staje się dodatkiem do tego, żebyś ty po prostu grał koncerty. Tak to mniej więcej wygląda dzisiaj. Kiedyś tak nie było. No, chociażby wspomniana przez nas historia, jak myśmy walczyli o to, żeby wejść do studia po prostu i zarejestrować utwór. Dzisiaj każdy to może zrobić w domu. Czy się tylko tak naprawdę promocja i co tam sznurki uda się, które sznurki uda się po prostu pociągnąć i żeby gdzieś tam po prostu zaistnieć.

0: dla siebie.
1: Pewnie nie wszyscy znają historię tajemniczego telefonu. Kiedy to panowie nagrali swoją wersję wielkiego hitu Marka Jackowskiego, oprócz Błękitnego Nieba, po czym odebrali telefon właśnie od Marka Jackowskiego i pierwsze zdanie, które usłyszeli, brzmiało mniej więcej tak. No, chłopaki, zrobiliście to lepiej.
2: Ciężko byłoby chyba nie powiedzieć tak. No, myślę, że Marek miał tego świadomość, jaki splendor szedł za wykonaniem tego utworu, bo myśmy tak naprawdę dali piosence nowe życie na zupełnie innych obrotach i na zupełnie innej jakości. Myśmy też tak naprawdę pociągnęli zupełnie inną, młodszą część po prostu publiczności. Jak sobie sięgniemy wstecz, to osoby, które wtedy słuchały tego wykonania, a miały lat naście, no to dzisiaj mają te lat 30-40. Tak, to niewątpliwie jest, wydaje mi się, chyba sukcesem. Tak możemy chyba o tym powiedzieć, że Marek Jackowski przyszedł i powiedział, no, szacun pełen, tak? Robiliście to po prostu lepiej. No więc to jest chyba taka fajna nagroda, ale największą nagrodę zebraliśmy od ludzi, którzy po prostu świetnie się bawili, zawsze pod sceną śpiewali.
1: Zespół Golden Life, kilka dekad na scenie, dlatego chyba możemy być spokojni, że takich przebojów będzie zdecydowanie więcej. Na pewno będziemy podsłuchiwać.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
14: Kociubiński, witam bardzo serdecznie w naszym codziennym magazynie kulturalnym. To jest program Co jest grane w Jeleniej Górze, a w nim jak zwykle od poniedziałku do piątku po 21:00 sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w mieście. Podsuwamy wam pomysły na spędzenie wolnych chwil w Jeleniej i okolicach. Takich tematów związanych z czasem wolnym będzie dziś kilka, ale oprócz tego porozmawiamy też o Jeleniogórskiej Radzie Kobiet, o tym jak prężnie panie rozpoczęły działalność w naszym mieście jakiś czas temu. Będzie także o międzymiastowej współpracy na rzecz rozwoju tej części województwa. Mowa tutaj o deklaracji sudeckiej, w którą zaangażowana jest Jelenia Góra, Wałbrzych i kilka innych regionów. O szczegółach za moment. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
14: Wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji. Czerwiec może jeszcze nie chyli się ku końcowi, ale rozpoczęliśmy drugą połowę miesiąca, więc ci bardziej niecierpliwi, myślę, że godziny już do oficjalnego rozpoczęcia wakacji mogą odliczać, natomiast zdecydowanie ten czas milej będzie upływał i z pewnością szybciej, jeśli skorzystacie z tego, co miasto ma nam do zaoferowania właśnie w najbliższych dniach. Zatem, co warto zapisać w kalendarzach, podpowie Alicja Czachowska z Wydziału Kultury, a zaczynamy od wystawy, która niedawno została otwarta.
1: Nie możesz tego przegapić!
15: W Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze odbędzie się przefantastyczna wystawa fotografii Tomasza Szerwiela Realizm magiczny w Karkonosze. Zapraszamy na opowieść o górach, które zapominają o ludzkim istnieniu. Tomasz Szerwiel jest fotografem, rysownikiem, pisarzem poszukującym karkonoskich bestii i twórcą bestiariusza jeleniogórskiego. Zapraszamy, wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia tego roku. Muzeum Przyrodnicze, 16 czerwca, godzina 17, wernisaż tej przeciekawej wystawy. 19 czerwca o godzinie 17 zapraszamy do Galerii pod Brązowym Jeleniem przy ulicy 1 Maja 60 Jeleniogórskiego Centrum Kultury na wernisaż wystawy Klimat wokół Klimta. Jest to prezentacja witraży i malarstwa powstałych w pracowniach JCK, Akademia Szklanej Inspiracji, Pracownia Rysunku i Malarstwa dla Dorosłych oraz Pasja podążyły historyczną ścieżką epoki, w której tworzył Gustav Klimt. Uczestnicy zaprezentują swoje prace ze szkła i malarstwa inspirowane twórczością mistrza. Zapraszamy do JCK, Galeria pod Brązowym Jeleniem, 19 czerwca, godzina 17. W dniach 20-21 czerwca zapraszamy gorąco na kolejną edycję Nocy Świętojańskiej pod Chojnikiem, w tym roku połączoną z Art and Glass Festival. Przewidziano warsztaty dla dzieci, pokazy wypału i obróbki szkła przy plenerowych piecach hutniczych, pokazy wypału ceramiki, rzemiosła artystycznego, warsztaty metalurgiczne, świętojański kiermasz rękodzieła, strefa gastronomii oraz zabaw dla dzieci. Ponadto 20 czerwca zapraszamy na wieczorne świętojańskie ognisko pod gwiazdami. Można przynieść z sobą coś dobrego do upieczenia i mnóstwo energetycznej, porywającej do tańca muzyki. A na scenie zaprezentuje się dla Państwa koncert zespołu Fonike Fare, powarsztatowy pokaz polskich i czeskich zespołów folkowych, koncert zespołów Jiny Metro oraz projektu Kapela ze Wsi Warszawa i Basałyki. Jest to wspólny nowatorski projekt łączący tradycyjną muzykę folkową z elektroniką, basem i nowoczesnym brzmieniem, którego owocem jest album Sploty. Zapraszamy na dwa dni zabawy pod Chojnikiem. W dniu 23 czerwca o godzinie 17 w Muzeum Przyrodniczym odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz Misiek i Co. Jest to prezentacja prac inspirowanych światem zwierząt, ich ruchem, energią i niezwykłą obecnością. Zwierzęta pojawiają się także jako symbol siły, wolności i harmonii z naturą. Bogumiła Twardowska-Rogacewicz jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, skończyła Wydział Grafiki i Malarstwa, mieszka i pracuje w Jeleniej Górze. Zapraszamy zatem na wystawę Wernisaż do Muzeum Przyrodniczego 23 czerwca, godzina 17.
1: To warto wiedzieć o Jeleniej Górze.
14: Na te wydarzenia i atrakcje zapraszała Alicja Czachowska z Wydziału Kultury i Turystyki Jeleniogórskiego Urzędu Miasta. Za moment spotkanie z przedstawicielką Rady Kobiet, Jeleniogórskiej Rady Kobiet, która zawiązała się w kwietniu. Natomiast jeśli lubicie być na bieżąco, jeśli szukacie pomysłów na spędzenie wolnych chwil w mieście, to warto korzystać regularnie z pomocy Karkonoskiej Informacji Turystycznej. To miejsce, które oczywiście przygotowane zostało z myślą o gościach, ale jest także skarbnicą wiedzy dla mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
16: Katarzyna Cholewa, pracownik Karkonoskiej Informacji Turystycznej w Jeleniej Górze.
14: No wyjątkowy okres przed nami, bo powoli szykujemy się już na wakacje, więc pytanie, czy te wakacje w powietrzu czuć i czy czuć je z Waszej perspektywy, jeśli chodzi o pracę tutaj w Centrum Informacji?
16: Tak, wakacje właściwie już czujemy od długiego weekendu majowego, już sezon nam się w maju zaczyna, także mamy gości tutaj nie tylko z Polski, właściwie nawet większość osób mamy teraz z Niemiec i z Czech.
14: Czyli międzynarodowo jest w Jeleniej Górze jednak. Nie wszyscy podróżując przez Polskę, przez Jelenią przyjeżdżają, ale też się zatrzymują.
16: Dokładnie, jesteśmy też takim przystankiem i wiele osób w ogóle się dziwi, że nasze miasto jest takie piękne, zawsze przejazdem, w końcu się zatrzymali i właśnie jest to zdziwienie, że to miasto jest takie piękne.
14: Powiedzmy troszkę o tych turystach, jeśli mamy takie szerokie spektrum, to kogo jest najwięcej? Kto przyjeżdża? Kto pyta? Kto korzysta?
16: Właściwie mamy tutaj każdego. I osoby starsze, i rodziny z dziećmi, i osoby indywidualne. Także my tutaj przyjmujemy każdego i jesteśmy gotowi każdemu, że tak powiem, zaproponować spędzenie czasu.
14: Zazwyczaj jest tak, że jeśli mówimy o gościach z zagranicy, no to dominują turyści z Niemiec, z Czech. Czy ta tendencja jest podtrzymana, czy pojawiają się też inni?
16: Oczywiście tendencja jest podtrzymana, ale teraz coraz częściej pojawiają się Francuzi i Włosi.
14: Ustaliliśmy już, że okres wyjątkowy, no bo zbliżamy się do tego sezonu turystycznego, więc ruch pewnie będzie większy, ale jak pani zauważyła, od maja już jest gorąco. Pytanie, czy to kwestia tylko tego roku, czy jak to wygląda w odniesieniu do lat poprzednich? Czy jest tak, że Jelenia cieszy się większym zainteresowaniem? Można to jakoś porównać, zestawić?
16: Jeżeli chodzi o porównanie, z roku na rok tych osób mamy coraz więcej. Coraz więcej jest tych osób, coraz więcej innych właśnie państw się pojawia w naszym mieście.
14: A o co pytają? Jak się już pojawiają? Czy mają jakąś wiedzę na temat Jeleniej Góry? Mają plan, koncepcję, czy jednak przychodzą tutaj i od zera zaczynają planowanie wolnego czasu?
16: No tutaj mamy różne grupy. Część osób już wie, po co tu przyjechała i co chce zwiedzić. Do nas przychodzą się tylko upewnić, że ta wiedza jest odpowiednia. A część osób przyjeżdża tutaj na kilka dni, kilka tygodni i wtedy oczekują oczywiście od nas, żebyśmy im przedstawili naszą ofertę Jeleniej Góry i okolic.
14: Zadając to pytanie, mam pełne przekonanie, że słuchacze z Jeleniej Góry odpowiedzi doskonale znają, bo znają też dobrze nasze miasto. Natomiast no, mam też świadomość, że trafiamy do osób, które są tu przyjazdem, które są tu na chwilę i być może uda nam się ich zainteresować. Jeśli więc mówimy o Jeleniej Górze, choć zakładam też, że pewnie można byłoby napisać książkę i nagrać pewnie niejedną długą audycję na ten temat, ale gdyby chcieć w pigułce opowiedzieć o tym, co mogłoby się cieszyć największym zainteresowaniem, największą popularnością w naszym mieście, na co moglibyśmy zaprosić i gdzie, no to co byśmy powiedzieli?
16: No przede wszystkim nasze wieże widokowe, nasz szlak Jelonka, który z roku na rok jest coraz większy, nasze muzea, no i wydarzenia, które będą się odbywały w najbliższym czasie.
14: Do tych wydarzeń na pewno będziemy jeszcze wracać, bo praktycznie co chwilę coś ciekawego się dzieje, ale mówiąc też o turystyce, myślę, że w różnych zakątkach kraju możemy zaobserwować różne tendencje, różne typy turystów, no bo jedni zwiedzają architekturę, zwracają uwagę na to, co jest dookoła nich, inni cenią bardziej naturę i przyrodę, a jeszcze inni na przykład podróżują szlakiem kulinarnym, ostatnio też popularne szlaki piwa czy wina. Czy takie konkretne potrzeby, czy takie konkretne pytania związane z jakąś dokładną koncepcją zwiedzania się tutaj pojawiają? Jest to zauważalne?
16: Tak, to na pewno. I są osoby, które często, zwłaszcza z zagranicy, pytają o naszą kuchnię, gdzie mogą zjeść regionalne potrawy. Są osoby, które skupiają się typowo na zabytkach. No i są oczywiście rodziny z dziećmi, gdzie szukają tych rozrywek dla dzieci.
14: Powiedzmy o samym miejscu, no bo oczywiście, jak pada hasło punkt informacji turystycznej czy centrum informacji turystycznej, no to utożsamiamy to z przestrzenią przygotowaną przede wszystkim dla turystów i dla gości, którzy miasta nie znają, ale to miejsce ma różne oblicza, no bo też zapraszamy mieszkańców Jeleniej Góry, mieszkańców regionu. To nie jest tak, że to jest wiedza dla wszystkich oczywista. Czego się dowiemy? Z czego możemy tu skorzystać?
16: No przede wszystkim, jakie atrakcje mamy w Jeleniej Górze, jakie wydarzenia się odbywają. Organizujemy sami też różnego rodzaju spacery z przewodnikami bądź do różnych ciekawych punktów.
14: Myślę, że te wycieczki też mogą być atrakcyjne, bo z reguły jest tak, że jak wybieramy się na spacer, no to raczej mieszkając w Jeleniej Górze nie mamy z tyłu głowy takiej informacji, dobra, to dziś zorganizuję sobie tematyczną wycieczkę. Zresztą nie każdy ma smykałkę do tego, żeby tak to sobie organizować. No pytanie, jak te wycieczki wyglądają i czego ciekawego się można dowiedzieć, bo one są tematyczne i z tego co wiem cykliczne.
16: Tak, jeżeli chodzi o wycieczki, które my organizujemy, jest to cykl spacerów podróże po Jeleniej Górze. Odbywają się raz w miesiącu i tutaj wybieramy punkty różne. Przede wszystkim chcemy też mieszkańcom przybliżyć, jaką ofertę ma miasto. Na przykład są to wycieczki do różnych instytucji kultury naszych. Latem skupiamy się też na wycieczkach takich bardziej w plenerze. Zawsze podczas tych spacerów jest obecny przewodnik, bo my też tutaj w informacji turystycznej jesteśmy przewodnikami i ciekawe osoby, które też pomagają nam prowadzić ten spacer.
14: Ten przewodnik chyba jest dużą wartością, no bo oczywiście możemy wyjść z założenia, że no dobra, ja znam Jelenią Górę, pójdę sobie na spacer, obejrzę, wszystko wiem, ale jednak taka podróż z przewodnikiem daje chyba troszkę inne spojrzenie.
16: No dokładnie, nie zawsze wszystko wiemy o naszym mieście. Czasami przechodzimy obok jakiejś kamienicy albo jakiegoś punktu, gdzie byśmy się nie spodziewali, że tam było bądź jest coś ciekawego.
14: Turystyka turystyką, spacery, zwiedzanie, poznawanie to jedna część, ale jest też spore grono turystów, gości i mieszkańców, którzy na miasto patrzą z perspektywy wydarzeń, atrakcji kulturalnych, sportowych. No i myślę, że to chyba dobry okres dla nich, no bo są takie momenty w roku, kiedy lista tych wydarzeń i atrakcji jest troszkę uboższa, no ale zbliżające się wakacje tych okazji do miłego spędzenia czasu generują chyba troszkę więcej. Czy tak jest w tym roku?
16: Tak, oczywiście. Tutaj, jeżeli chodzi o sezon letni, mamy dużo więcej wydarzeń. No przede wszystkim w lato będzie można z przewodnikiem częściej, że tą Jelenią Górę poznać, ponieważ w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 12 z przewodnikami będzie można tutaj poznać ciekawostki naszego miasta. W ramach tego spaceru też dla młodszych jest zorganizowana taka gra miejska, także to i te wycieczki są zarówno dla osób młodszych, młodszych i starszych.
14: Mamy więc kilka okazji do tego, by to miasto poznawać, często z tej obcej, nieznanej nam do końca strony, ale powiedzieliśmy też o wydarzeniach kulturalnych, których troszkę się szykuje. Jeśli chodzi o to czerwcowe kalendarium, no to co przed nami? Jakie daty, jakie wydarzenia moglibyśmy odnotować w naszych kalendarzach i zaplanować swój udział?
16: Taką najbliższą imprezą będzie festiwal Owinie w Kotlinie, tutaj na Placu Ratuszowym, 14 czerwca. Serdecznie zapraszamy. Będzie można i skosztować, i coś zjeść, i posłuchać muzyki. Kolejnymi wydarzeniami to Noc Świętojańska pod Chojnikiem 21 czerwca i zarówno wydarzenia, które organizuje Karkonoski Park Narodowy w Pałacu Sobieszów, czyli spotkania sąsiedzkie, na które serdecznie zapraszamy.
14: To lista tych najbliższych atrakcji, ale w perspektywie mamy miesiące wakacyjne. No, zakładam, że jeszcze bogatsze chyba, no bo lipiec i sierpień to też taki czas, w którym oczywiście planujemy urlopy, często wyjeżdżamy z Jeleniej Góry, ale znaczna część mieszkańców spędza tutaj wolne chwile. Mamy też gości i turystów, więc te atrakcje przygotowane z myślą o nich. Czyli co, w lipcu i sierpniu też się będzie działo?
16: Przede wszystkim zapraszam do zapoznawania się z wydarzeniami w lipcu i w sierpniu w naszym kalendarzu dostępnym na stronie Urzędu Miasta, na naszych mediach społecznościowych, czy Urzędu Miasta Jelenia Góra, czy Karkonoskiej Informacji Turystycznej.
14: I to jest najlepszy moment, żeby też zaprosić mieszkańców i turystów do odwiedzenia punktu. Jeśli szukają informacji, jeśli szukają sposobów na spędzenie wolnych chwil, no to warto zaglądać regularnie, sprawdzać. Rozumiem, że Państwo służycie radą i wskazówką.
16: Tak, serdecznie zapraszamy od poniedziałku do niedzieli, od 9 do 17. Jesteśmy zawsze do dyspozycji, także serdecznie zapraszam.
14: No i myślę, że na koniec jeszcze lokalizację warto przypomnieć, bo jesteśmy w kilku miejscach w Jeleniej Górze, więc zależnie od tego, gdzie spędzamy czas, to możemy zajrzeć.
16: Tak, zapraszamy do punktu informacji w centrum Jeleniej Góry, jest to ulica Jasna 11, oraz w centrum Cieplic na Placu Piastowskim.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
14: Zakamar to hasło, które w Radiu Złote Przeboje pojawia się regularnie, ale ja też nie bez przyczyny o tej przestrzeni w Książnicy Karkonoskiej wam przypominam. To wyjątkowe miejsce na mapie Jeleniej Góry, przygotowane z myślą o jeleniogórskiej młodzieży i tętniące życiem w tym przedwakacyjnym okresie. O warsztatach już za moment, bo teraz będziecie mieli okazję poznać Jeleniogórską Radę Kobiet.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
17: Agnieszka Burda-Dobek, przewodnicząca Jeleniogórskiej Rady Kobiet.
14: W końcu jest, można byłoby powiedzieć, bo długo czekaliśmy na moment, w którym w Jeleniej Górze ta rada się pojawi. One na mapie Karkonoszy, na mapie Dolnego Śląska rosną, pojawiają się w coraz większej liczbie, ale ta Jelenia Góra taką mroczną zatoką była, bo jeszcze gdzieś tam ten pomysł kiełkował, ale teraz oficjalnie się zawiązała. Zanim przejdziemy do działań, bo myślę, że to z perspektywy mieszkańców Jeleniej Góry i słuchaczy radia będzie najciekawsze, najistotniejsze, to myślę, że warto wyjaśnić, czym w ogóle jest ta Rada Kobiet, bo zapewne część osób gdzieś tam słyszało to pojęcie, ale nie do końca ma obraz sytuacji.
17: Rada Kobiet jest tak naprawdę zebraniem pań, które są z różnych dziedzin, z różnych, o różnych zawodach. My spotykamy się, bo my nie nazywamy tego jakimiś sesjami rady, tylko spotkaniami po prostu. Zostałyśmy powołane przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, pana Jerzego Łużniaka, a tak naprawdę spotykamy się po to, aby przede wszystkim zbadać potrzeby pań, jeżeli chodzi o tutaj Jelenią Górę i okolice oczywiście. Jeżeli panowie będą chcieli z nami współpracować, to oczywiście również jesteśmy otwarte. Rada Kobiet łączy właśnie między innymi kobiety, które są czynne zawodowo, ale też są bardzo często zaangażowane mocno społecznie w różnych dziedzinach. Czy to jest edukacja, czy to jest prawo, czy to jest sport, zdrowie, więc to nas łączy przede wszystkim.
14: Chciałem też o kulisy powstawania tej rady zapytać, czy wiadomo, jak duże było zainteresowanie, jak duże grono chętnych było do stworzenia tego organizmu?
17: Na początku nie było duże, bo ja pamiętam, jak składałam, ile jest podań, to było, tych wniosków, to było 11, a potem się okazało, że było ponad 40, więc zaangażowanie było całkiem spore, zwłaszcza, że tak naprawdę my działamy w formie wolontariatu. My nie otrzymujemy za to żadnych pieniędzy, nie mamy żadnych benefitów, po prostu czujemy potrzebę działań, więc to jest bardzo fajne i super, że panie po prostu chcą spotykać się, chcą działać i tak naprawdę tą korzyścią jest tak jak w wolontariacie. taka złota kreska po prostu.
14: I satysfakcja dla samej siebie, że się...
17: Zabrzmiała właśnie ta złota kreska, taka w niebie chciałam dodać, ale żeby ktoś nie powiedział, że jakieś tutaj mamy dodatkowe jeszcze powiązania, więc chodziło o to po prostu, że taka wartość dodana po prostu w nas, prawda, że my działamy i to jest super.
14: W co ta motywacja się przekuje, to pewnie zdradzimy za chwilę i mam też nadzieję, że nie będziemy musieli o tym opowiadać, bo będzie to widać w mieście i w regionie w najbliższym czasie. To poznaliśmy kulisy, 40 osób chętnych, a ile ostatecznie zostało?
17: Było 40, ponad 40 pań, a zostało 15. Zostałyśmy wybrane przez tutaj komisję powołaną przez prezydenta miasta. Komisja wybrała właśnie, myślę, że to też, bo tam było, trzeba było spełnić kilka kryteriów, prawda? Albo podpisy, które się panie zbierały, albo trzeba było zostać zaproponowanym przez organizacje społeczne, różne organizacje społeczne. I tutaj myślę, że, znaczy ja nie wiem dokładnie, jak wyglądało wybieranie, bo mnie przy tym nie było, ale tak przypuszczam, że przede wszystkim te panie, które miały duże poparcie różnych organizacji, które są też, zbierają inne osoby i po prostu tutaj chodziło o to, żeby nie, że ja mam ochotę 15 podpisów i już jestem, nie, inaczej, po prostu jestem reprezentantem wielu osób.
14: Czyli za tym coś stoi, są już jakieś predyspozycje. To znamy mniej więcej to grono, oczywiście nie będziemy zmieniać i nazwiska wymieniać, bo nie o to chodzi. Myślę, że ta lista dostępna jest, bo powszechnie można sprawdzić, kto będzie dokładnie reprezentował mieszkanki, mieszkańców Jeleniej Góry w Jeleniogórskiej Radzie Kobiet. Domyślam się też, że zawiązując to grono, już jakieś pomysły, jakieś refleksje co do działania się pojawiały. Jak one wyglądały?
17: Znaczy przede wszystkim tak, rozmawiałyśmy na temat tego, w jaki sposób, bo my chcemy przede wszystkim poznać potrzeby pań, nie, że my narzucimy komuś, że będziemy robić to i to i proszę się zgłaszać, jak ktoś ma ochotę. Nie, wręcz przeciwnie. My najpierw zadajemy pytanie, czego potrzebują mieszkanki miasta Jeleniej Góry. Dlatego też jest ankieta, która będzie dostępna przede wszystkim w mediach, będzie udostępniona na naszym fanpage'u, na Facebooku, który już jest, Rada Kobiet. Można też pisać do nas na maila radakobiet@jeleniagora.pl i też będziemy odpowiadać, a ankieta będzie umieszczona właśnie między innymi na stronie miasta, między innymi właśnie na fanpage'u. Może jeżeli media będą chciały udostępnić, to również poprosimy. Tam będziemy badać te potrzeby. Ustaliłyśmy, że będziemy zapraszać osoby, które są ekspertami, ponieważ my nie mamy takich kompetencji, żeby znać się na wszystkim, więc będziemy zapraszać prawników, policję, będziemy zapraszać na przykład pracowników z MOPS-u, prawda, czy z innych psychologów, z innych instytucji, którzy są fachowcami, ale oczywiście te spotkania będą spotkaniami, które mają wynikać właśnie z potrzeb pań. Chcemy też zrobić 27 czerwca piknik rodzinny na Górze Szybowcowej. To jest inicjatywa akurat Doroty Malinowskiej i o tym też będziemy mówić. To ma być taki piknik na rozpoczęcie wakacji, ale też po dniu mamy, no i oczywiście po dniu dziecka, tak żeby to wszystko razem połączyć. To na razie jest taki pomysł, a wszystko cały czas jeszcze się toczy.
14: Domyślam się, że biorąc pod uwagę fakt, że jest to dopiero początek, to lista tych zadań czy też planów z biegiem czasu będzie dłuższa. Natomiast zakładam też, że zgłaszając chęć i akces do Jeleniogórskiej Rady Kobiet, to w waszych głowach pobrzmiewały już jakieś myśli dotyczące tego, czego w mieście brakuje, co chciałybyśmy zmienić, co jest najpilniejsze. Z pani perspektywy, czy takie myśli, takie wizje już były?
17: W ogóle pierwsze spotkanie było bardzo burzliwe, bo my miałyśmy mnóstwo pomysłów i tak naprawdę trzeba było nas troszeczkę stopować, znaczy nawzajem siebie stopowałyśmy, bo nie wszystko jest realne, nie wszystko da się załatwić, nie na wszystko też na pewno będą środki, bo wiadomo, tak jak mówię, my nie mamy środków, my nie mamy budżetu. My działamy po prostu tak naprawdę, bo chcemy, prawda? Bo chcemy. No wiadomo, że miasto Jelenia Góra nas wspiera i pan prezydent obiecał nam wsparcie. Myślimy o na przykład, że coś zrobimy, kiedy będzie Jeleniogórski wrzesień, no ale to dopiero przed nami, chociaż to już trzeba planować. Więc na pewno to, czego brakuje. Na pewno brakuje różnego rodzaju spotkań dotyczących przemocy, agresji, jeżeli chodzi o przemoc domową. Wiadomo, że Jelenia Góra, no ostatnio po tych wydarzeniach w szkole, znaczy koło szkoły, bo to nie było w szkole, nieopodal szkoły, to wiadomo, że też jest ta przemoc rówieśnicza. Wiadomo, że brakuje psychiatrii dziecięcej. Ale też patrząc na ulicę, wiadomo też, że w ogóle społeczeństwo polskie, wiadomo, że jesteśmy coraz grubsi, więc tutaj kwestie zdrowotne, choroby cywilizacyjne, to wszystko cały czas, potrzeby zwierząt, to wszystko cały czas wybrzmiewa na tych spotkaniach.
14: Czyli to nie jest tak, że tylko spotkania, wydarzenia, obszar kultury, rozrywki, zakres jest szerszy.
17: Tak, tak. Ostatnio właśnie między innymi na tym naszym fanpage'u było pytanie o właśnie przemoc domową i myślę, że tym najpierw się zajmiemy, ale też bardzo często padają kwestie związane chociażby z mobbingiem w pracy. I to też, bo też chcemy zrobić audyt, jeżeli oczywiście pan prezydent nam pozwoli, może nie same my, ale pracownicy na przykład jakiejś, nie wiem, czy Państwowej Inspekcji Pracy, czy innych po prostu służb, czy jakichś innych instytucji, po prostu zrobią taki audyt w miejscach pracy, ponieważ no, problem mobbingu jest bardzo duży i tego nie widać, a to naprawdę bardzo mocno osłabia też jakość pracy nas jako pracowników na przykład, prawda? Także to też jest taki problem dotyczący, zwłaszcza, że teraz się zmieniła w ogóle definicja mobbingu. To jest uporczywe nękanie, prawda? Kiedyś ta definicja była inna. Ja tak mówię, ponieważ jestem też po zarządzaniu BHP, więc no, to też jest ważny problem po prostu.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
14: Z nami jest Agnieszka Burda-Dobek, przewodnicząca Jeleniogórskiej Rady Kobiet, a już za chwilę zaproszenie do Zakamara, w którym odbywają się warsztaty dla miłośników informatyki, dla tych, którzy chcieliby poznać tajniki druku 3D, ale także dla tych, którzy cenią sobie sztukę, bo takie możliwości także są. Bądźcie z nami.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
14: To z waszej perspektywy na tu i teraz, ale tak jak wspomniałem, domyślam się, że ta lista działań będzie też dłuższa, tym bardziej, że no macie być panie takim głosem i formą reprezentacji całego jeleniogórskiego społeczeństwa, przede wszystkim reprezentacją pań. I o tę komunikację też chciałem zapytać. No bo tak, wasze spotkania z dość dużą częstotliwością, jak widać, bo odbywają się stosunkowo często ostatnio, na początku, a jesteście otwarte na te głosy z miasta, jak one mogą docierać do was, jak chcecie komunikować się z mieszkańcami?
17: Znaczy, jeżeli chodzi o właśnie komunikację, przede wszystkim przez media, no bo w ogóle teraz najczęściej ludzie komunikują się przez media społecznościowe, więc przede wszystkim przez media społecznościowe. Jeżeli chodzi o biuro prezydenta, to tutaj jestem w stałym kontakcie, także tutaj wspieramy siebie nawzajem. Ja nie wszystko wiem, jeżeli chodzi o pracę urzędu, i jak oczywiście tutaj działać poprzez właśnie pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra. Z drugiej strony, jeżeli jest jakaś potrzeba, to od razu też informuję biuro prezydenta i bez zgody, jak my to mówimy, miasta, my niczego absolutnie nie zrobimy. Jesteśmy głosem pana prezydenta i to pan prezydent nas powołał i bez zgody prezydenta nie zrobimy niczego. Oczywiście będziemy informować o wszystkich potrzebach, które zostaną wyrażone przez właśnie mieszkanki i mieszkańców miasta.
14: To trudne zadanie, bo z jednej strony organ powołany przez prezydenta miasta Jeleniej Góry, z drugiej organ reprezentujący mieszkańców, więc gdzieś ten złoty środek trzeba będzie znaleźć, a domyślam się też, że lista życzeń, zażaleń, potrzeb z perspektywy jeleniogórzan, jeleniogórzanek będzie długa.
17: Myślę, że tak. Chcemy też zrobić dzień otwarty, ale na razie o tym dyskutujemy, jak ma ten dzień otwarty Rady Kobiet wyglądać, bo też właśnie mamy różne obawy, prawda, bo nie chodzi o to, żebyśmy stały się miejscem, w którym ludzie będą tylko na przykład się żalić, albo nie chcemy też, żeby nas tylko wychwalali, ale też po prostu jesteśmy właśnie, tak jak pan powiedział, złoty środek. Realnie, żeby po prostu, żebyśmy były radą, która będzie realnie odpowiadała na potrzeby mieszkańców.
14: Realizacja takich inicjatyw jak Rady Kobiet zawsze generuje, albo dość często generuje pytanie o sprawczość, bo tutaj pojawiają się wątpliwości. Zresztą sama pani o tym wspomniała, że no nie ma budżetu, nie ma możliwości obracania konkretnymi cyframi, liczbami, przekuwania tego w takie realne, fizyczne działania. Jest to organ doradczy, organ konsultacyjny, więc ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ale w takim razie, skoro tak to działa, no to tylko na rozmowie się skończy.
17: Nie, absolutnie. Dlatego właśnie mamy już pomysł na ten piknik rodzinny, mamy też pomysły na inne działania, ale tak jak mówię, na razie są to pomysły. Znaczy piknik coraz bliżej jest, bo tutaj koniec czerwca to już za chwilę można powiedzieć, więc my już zaczynamy działać i naprawdę chcemy, żeby nas było widać i żeby to nie było tylko właśnie mówienie, tylko rozmowy i tylko, nie wiem, skończyło się na gadaniu, jak to się mówi kolokwialnie.
14: To dopiero początek, co już padło w naszej rozmowie kilkakrotnie, ale jest tak, że to daje pewien wgląd w tryb pracy. Pewnie ta perspektywa będzie z czasem szersza. Wspomniała pani o, w cudzysłowie, tak na szybko, ciężko mi znaleźć inne słowo, podporządkowaniu prezydentowi miasta. Jak ta współpraca się układa na razie dotychczas? Czy były już jakieś formy konsultacji, oprócz tego, że zostało głośno wypowiedziane zapewnienie o tym, że to wsparcie ze strony władz Jeleniej Góry który jest.
17: Znaczy spotkanie było, tak, spotkanie, bo zostałyśmy powołane i ukonstytuowałyśmy się 2 kwietnia. 3 kwietnia było spotkanie właśnie z panem prezydentem i z panią wiceprezydent, z panią prezydent. No i w najbliższym czasie, 11 maja, kolejne spotkanie nasze, na którym na pewno będzie pani prezydent, z którą dzisiaj rozmawiałam, także tutaj naprawdę ze strony miasta mamy bardzo duże wsparcie.
14: Są takie tematy i obszary, które w zasadzie przenikają się, mówię tu o kontekście terytorialnym i nie związane są sensu stricte z samą Jelenią Górą, tylko z życiem regionu. Powracając do początku i tego, o czym powiedziałem, że tych rad na mapie Dolnego Śląska jest coraz więcej, czy planujecie pani jakąś formę współpracy, konsultacji, czy komunikacji z innymi radami, czy na ten moment nie ma takiej potrzeby?
17: No, znaczy my się już kontaktujemy, od początku się kontaktujemy z naszą tutaj, jeżeli chodzi o powiat karkonoski, współpracujemy i to bardzo mocno współpracujemy. Mamy również kontakt z Wrocławską Radą Kobiet i z Ogólnopolską Radą Kobiet. Tutaj z panią, teraz nazwiska sobie nie przypomnę, ale również panią, która reprezentuje tak naprawdę sieć Rad Kobiet. Ostatnio w Warszawie było spotkanie, była taka konferencja, w której niestety nie mogłam uczestniczyć, ale ona również jest takim spotkaniem Rad Kobiet i współpracy właśnie pomiędzy nimi.
14: Czyli dobre praktyki się wymieniają. Rozumiem, że ta komunikacja też na takim poziomie edukacyjnym związanym z doświadczeniem się odbywa.
17: Tak, tak, oczywiście. No my jesteśmy taką młodziutką radą, więc my po prostu zawsze staramy się czerpać po prostu z mądrości tych, którzy już coś zrobili.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
14: O Jeleniogórskiej Radzie Kobiet opowiadała jej przewodnicząca Agnieszka Burda-Dobek. Pierwsze kroki, pierwsze dni, w zasadzie już tygodnie działania za nami. Trzymamy kciuki, no i na pewno monitorować będziemy te wszystkie wydarzenia. Wy także możecie śledzić je oprócz bycia z nami z Radiem Złota Przeboje, zaglądając na stronę internetową, a dokładnie facebookowy profil Jeleniogórskiej Rady Kobiet, do czego gorąco zachęcam. A w dalszej części naszego programu porozmawiamy m.in. o deklaracji sudeckiej. To porozumienie, które zostało zawarte jakiś czas temu, którego częścią jest Jelenia Góra, a jego przedstawiciele walczą m.in. z wykluczeniem komunikacyjnym Dolnego Śląska, południowej jego części. Szczegóły już za kilka minut w programie Radia Złote Przeboje.
1: Ciekawostki o Jeleniej Górze.
14: A teraz w audycji Co jest grane w Jeleniej Górze? Kolejna odsłona spotkania z kulturą i sztuką. Zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia Książnicy Karkonoskiej, w zasadzie regularnego odwiedzania, nie tylko po to, by sięgnąć po książkę, ale także, by skorzystać z szeroko pojętej oferty edukacyjnej, która działa w Zakamarze i przygotowana została z myślą o jeleniogórskiej młodzieży przede wszystkim. A wśród tych nowości, z których możecie skorzystać, jest szkolenie z zakresu druku 3D.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
18: Nazywam się Patryk, chodzę do ZST Mechanik w Jeleniej Górze. Jestem w 3 klasie, technik mechatronik.
14: I sprzedajesz wiedzę innym z zakresu drukowania 3D, bo to zajęcia, które odbywają się w Książnicy.
18: Tak, dokładnie. Moje hobby i dodatkowy zarobek to jest druk 3D, który mi pozwala zarobić. No i takie wydruki sprzedaję, robię na zamówienie, projektuję. No co przyjdzie mi do głowy.
14: Niestety radio ma to do siebie, że nie widać tego, co jest dookoła nas. A szkoda, bo to zadziałałoby na wyobraźnię, ale postaram się Państwu słownie o tym opowiedzieć i może zachęcić do tego, żeby przybyć, zobaczyć na własne oczy. Ale zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w Zakamarze, w Książnicy Karkonoskiej, to mnie bardzo ciekawi, jak to się zaczęło u Ciebie i co sprawiło, że ten druk 3D Cię zainteresował w ogóle.
18: Oglądałem sobie YouTube'a i zobaczyłem filmiki, gdzie właśnie ludzie mają pokupywane drukarki 3D. No i sobie drukują praktycznie co chcą, albo do na przykład mojego drugiego hobby, którym jest zdalnie sterowane auta, do których można wydrukować i opony, i felgi, i całe auto. Ale też druk 3D jest przydatny na co dzień, no bo można sobie wydrukować jakieś kubeczki, miseczki, co nam się przydaje w życiu codziennym. Oraz nieraz wychodzi to taniej, niż byśmy mieli kupić w jakimś sklepie. No i stwierdziłem, że chcę taką drukarkę, więc poszedłem do pracy w Muzeum Lego i Gier w Karpaczu u kolegi. No i popracowałem tak przez całe wakacje, no i kupiłem swoją pierwszą drukarkę. No i tak się zaczęła zabawa z drukiem 3D, aż do momentu, gdzie mam teraz drukarki dwie bardzo drogie, które są na najlepszym i najwyższym poziomie.

0: czterech kolorach. Ma zabudowaną komorę, przez co temperatura się utrzymuje. Jest cichsza, ma kamerkę AI, która nam pozwala, że jak wydruk się zepsuje, no to drukarka sama się zatrzymuje. Ma też uzupełniający filament, bardziej system. I to działa na takiej zasadzie, że jak drukujemy z resztek filamentu tego samego rodzaju, to nie musimy być przy drukarce, tylko jak już mamy dwie szpule filamentu załadowanego, to ona sama sobie jeden filament skończy i załaduje drugi, więc to jest drukarka praktycznie zdalna. Wpuszczamy wydruk i drukuje się.
1: Dużo trudnych słów tutaj padło. Dla kogoś, kto nie ma do czynienia z tematem, to może okazać się zupełnie czarną magią. Ja jeszcze pamiętam ten moment w historii świata, gdzie posiadanie drukarki do papieru w niektórych domach było czymś wyjątkowym. Teraz drukujemy już w trochę inny sposób. No i to technologia pozwala czynić cuda, więc powiedzmy, jak to działa. Oczywiście to temat długi, szeroki, ale w telegraficznym skrócie dla tych, którzy nigdy w życiu drukarki 3D na oczy nie widzieli, to krótki instruktaż.
0: Działa to na takiej zasadzie, że kupujemy przeważnie 1 kg filamentu, czyli plastiku zawiniętego w szpulę, czyli taki jakby można powiedzieć drucik, jedni mówią, no taki sznurek. Wrzucamy go w drukarkę. W drukarce jest głowica, która nam przetapia ten filament, przez co podczas druku wypluwa ten filament przetopiony, no i tak powstają wydruki. Działa to na takiej samej zasadzie, jakbyśmy zapalniczką topili plastik i on nam się zmienia w ciecz.
1: Ale biorąc pod uwagę te przedmioty, które są przed nami, zapalniczką rady byśmy sobie raczej nie dali. Tutaj jest to precyzyjna robota. No i Państwo tego nie widzicie, ale generalnie można robić cuda. W przypadku wielu tych przedmiotów może być nawet trudność z domyśleniem się, że to zostało wydrukowane. Wyglądają to jak przedmioty sklepowe.
0: Tak, dokładnie. Przez to, że drukarki mają dokładność do 0,2 mm, co pozwala nam na wydrukowanie większości rzeczy w dobrej jakości, ale też mamy drukarki żywiczne, które mają dokładność nawet do 0,01 mm, co jeszcze bardziej nam pozwala na wydrukowanie rzeczy, które potrzebują dużej precyzji. Na przykład takie drukarki żywiczne wykorzystuje się do drukowania protez. Do protez, do zębów nawet. W sensie jako forma do zębów. I te drukarki działają na takiej zasadzie, że do wanienki wlewamy płynną żywicę. No i mamy stół, a pod wanienką mamy wyświetlacz. No i ten wyświetlacz wyświetla daną warstwę. Ten stół podjeżdża do wanienki, no i odczekuje chwilę. Jak żywica się utwardzi, no to podjeżdża i tak góra, dół, aż cały wydruk się skończy drukować.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: Przypominam, słuchacie programu Co jest grane w Jeleniej Górze. Teraz zapraszamy do Książnicy Karkonoskiej, zapraszamy do Zakamara, ale to nie jest jedyna propozycja w tym odcinku naszego magazynu. Już za moment informacje dotyczące deklaracji sudeckiej. Będzie więc o walce z wykluczeniem komunikacyjnym południowej części Dolnego Śląska. Porozmawiamy też o tym, co w najbliższy weekend będzie działo się w Sobieszowie, bo przed nami Noc Świętojańska, przed nami muzyczne atrakcje w ramach festiwalu Glassen Roll i Festiwalu Sztuki Art & Glass. Bądźcie z nami.
2: Wracamy do sprawy.
1: Myślę, że szczegółowe techniki będzie można zgłębić, korzystając z zajęć i warsztatów, które prowadzisz w Książnicy. No i na te spotkania też chcielibyśmy zaprosić kogo przede wszystkim?
0: Każdego, kto chciałby poznać tą technologię, kto by chciał się dowiedzieć o tej technologii, może akurat po tych zajęciach sobie kupi taką drukarkę.
1: Czy jest jakiś konkretny harmonogram, czy to jest tych spotkań i zajęć? Bo domyślam się, że temat jest na tyle długi, że to nie jest tak, że przyjdziemy na jedno spotkanie i będziemy wiedzieć wszystko. Raczej chyba będzie to cykl takich wydarzeń.
0: To jest cykl wydarzeń. Uczę tutaj, jak zrobić projekt, jak ten projekt wydrukować w całości, żeby się udał, żeby wyszedł ładnie. Uczę też skanowania 3D i różnych metod właśnie związane z drukiem 3D.

0: One przeważnie się, te zajęcia odbywają się w piątki o 15:30, choć staram się też dopasować do grupy, która przychodzi, bo nie każdy na przykład ma czas i też chce się dopasować tak, żeby każdy miał szansę przyjść i zadać pytanie, zobaczyć, a nawet sam zrobić dla siebie jakiś wydruk 3D.
1: Wspomniałeś o tym, że traktujesz to już poniekąd, może nie jako pracę, ale w formę zarobku. Dla tych, którzy są na starcie, to pewnie jeszcze daleka droga do tego punktu, no ale myślę, że część też będzie o tym myślała w tych kategoriach. A jeśli jesteśmy zainteresowani, to do czego na starcie ten druk 3D może nam się przydać?
0: Na starcie na pewno do jakichś zabawek ruchomych, zabawek antystresujących, które nam umilą dzień, ale w późniejszym czasie, jak już nauczymy się w miarę projektować, no to możemy sobie drukować chociażby jakieś ozdoby, jakieś pudełka zamykane, jakieś przegródki.
1: Albo z perspektywy tego, czym się zajmujesz, co sprzedajesz, czy zdarzają się jakieś pytania, prośby, projekty, życzenia o coś nietypowego, co na przykład można uzyskać tylko i wyłącznie dzięki drukowi 3D?
0: No druk 3D to jest to samo, jakbyśmy do formy metalowej wlewali plastik. No i to jest różnica taka, że do formy, gdzie wlewamy plastik, to jest bardziej wytrzymalsze, bo jest większe ciśnienie, no i jest to w 100% wypełnione. A w druku 3D mamy warstwy, które są cienkie, ale i taki siak sprawia, że jest mniej wytrzymalszy, pomimo że mamy różne materiały. Ludzie też na przykład u mnie zamawiają z tego względu, że wyjdzie to dla nich tańsze. Na przykład wczoraj dostałem zamówienie z prośbą, czy bym zaprojektował i wydrukował osłonę na tarczę hamulcową do rowera, gdzie trzeba zeskanować dany element, później zaprojektować, żeby były przejście powietrza, no i później wydrukować, bo to taniej wyjdzie, no bo żeby zrobić taką formę, no to potrzeba więcej czasu i więcej pieniędzy w to idzie.
1: Jak już ustaliliśmy, dla kogoś, kto dopiero zacznie albo zetknie się z tym po raz pierwszy, no to wydatek na dzień dobry pod tytułem kupno drukarki 3D to może być za dużo. Tym bardziej, że nie mamy gwarancji, że to jest coś dla nas, ale te zajęcia w Książnicy Karkonoskiej to też chyba fajna okazja do tego, żeby po prostu z tym sprzętem się zaznajomić, zobaczyć, sprawdzić, bo tak naprawdę niewiele jest ku temu okazji. Nie zawsze mamy taką możliwość.
0: Dokładnie. Nie polecam na początek kupować jakiejś Bóg wie jakiej drogiej drukarki. Na sam start poleciłbym właśnie coś tańszego kupić, żeby poznać się z tematem, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to. Ewentualnie można przyjść do Zakamaru, gdzie są dwie mniejsze drukarki, ale każdy może sobie wydrukować coś za darmo i też zobaczyć, jak to wygląda i jak to funkcjonuje.
1: A jeśli chcemy zgłębić temat, czujemy, że to jest coś dla nas, chcemy się uczyć i zostać na dłużej, to wracając do tych zajęć, które prowadzisz, trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść, jak to działa?
0: Wystarczy przyjść, tu mamy listę, na której możemy się zapisać na zajęcia. To jest taka jakby lista obecności. Zajęcia są w pełni darmowe i zawsze tak mniej więcej parę dni albo tydzień są ogłaszane. Na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich relacjach społecznościowych.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To wszystko dzieje się w Książnicy Karkonoskiej. Odwiedzajcie Zakamar, korzystajcie z tych zajęć i warsztatów, a my zmieniamy temat teraz.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Miasto Jelenia Góra było ostatnio tym miejscem, w którym odbyło się spotkanie dotyczące deklaracji sudeckiej. Zanim o skutkach, konsekwencjach tego spotkania powiemy, no to myślę, że warto wyjaśnić, czym ta deklaracja jest. To forma porozumienia.
3: Deklaracja sudecka jest formą porozumienia samorządowców z południa Dolnego Śląska, ponieważ tutaj tak jak samorządowcy, którzy są w tej inicjatywie, podkreślają, no mamy obecnie do czynienia z Dolnym Śląskiem dwóch prędkości. Mamy tą lepiej rozwiniętą, o wyższym PKB część północną, czyli tu przede wszystkim powiaty wrocławskie i Zagłębie Miedziowe, czyli Legnica, Lubin, Polkowice. No i mamy tą część południową, która rozwija się niestety troszeczkę wolniej, tu głównie powiaty właśnie Wałbrzyski i Jeleniogórski. No i ta deklaracja sudecka polega na tym, to się nazywa Stowarzyszenie Sudety 2035, polega to na tym, że no, ta część południowa apeluje o to i wnioskuje cały czas o to, żeby była traktowana w sposób troszeczkę inaczej i inne formy merytoryczne brane pod uwagę przy podziale na przykład środków unijnych, czy też inne traktowanie tych powiatów, które nie mają takich szans rozwojowych jak te powiaty północne. No i faktycznie takie spotkanie odbyło się w Jeleniej Górze w minionym tygodniu, a dotyczyło ono tematu, który właśnie wiąże się z tym, że to południe Dolnego Śląska jest troszeczkę mniej rozwinięte, między innymi też komunikacyjnie i tej komunikacji właśnie to spotkanie dotyczyło.
1: To była okazja do zaznaczenia potrzeb, takiego sygnału, że jest tutaj taki obszar, w którym mamy sporo rzeczy do przepracowania, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, że takich optymistycznych wniosków brak, że jednak to, o co apelowaliśmy, czyli lepsze skomunikowanie tego regionu, to owszem, jest rzecz do zrobienia, ale jak się okazuje, nie w tej najbliższej perspektywie.
3: No tak, tak naprawdę to spotkanie dotyczyło jednego ważnego projektu, o który wnioskują samorządowcy, ale nie tylko właśnie z południa Dolnego Śląska, tylko tak naprawdę z całego Dolnego Śląska, bo mówimy tutaj o przedłużeniu drogi ekspresowej S5, która na dzień dzisiejszy w planie rozwoju dróg szybkiego ruchu w Polsce ma kończyć się w Sadach Dolnych, czyli idzie od strony Wrocławia do Sadów Dolnych. No i tutaj jest apel samorządowców, przede wszystkim inicjatorem tego pomysłu jest prezydent Jeleniej Góry, o to, żeby po pierwsze ta S5 została wydłużona do Jeleniej Góry, ale żeby też nie kończyła się w Jeleniej Górze, tylko wykorzystany mógł być potencjał tej drogi, czyli przebiegała dalej w kierunku Lubania i dalej w dwóch rozgałęzieniach, to jest w stronę Czech przez Zawidów w kierunku Liberca i w stronę Jędrzychowic jako alternatywa do obciążonej już dzisiaj maksymalnie autostrady A4. No i tutaj, tak jak powiedziałem, gościliśmy wiceministra odpowiedzialnego za właśnie drogi w Polsce, gościliśmy prezydenta Wrocławia, gościliśmy wicewojewodę, gościliśmy szefa Dolnośląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był też przedstawiciel Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, także wszyscy kompetentni, odpowiedzialni właśnie za planowanie, za budowę, za przebieg dróg na terenie Dolnego Śląska. No i tutaj wszyscy samorządowcy stoją murem za tym, że to połączenie jest jak najbardziej potrzebne. Dla nas w ogóle jest niezrozumiałe stanowisko obecne władz centralnych, że ta droga mogłaby się faktycznie kończyć, tak jak my o tym mówimy, kończyć w polu, bo no, skomunikowanie Kotliny Jeleniogórskiej, regionu Karkonoszy, które tak jak wszyscy, którzy podróżują już tak naprawdę wcześniej jeszcze mówiliśmy o bardzo dużym natężeniu ruchu w okresach weekendowych, a szczególnie długo weekendowych, świątecznych czy wakacyjnych. Teraz tak naprawdę na co dzień już jest problem, żeby poruszać się pomiędzy Jelenią Górą, a czy to węzłem do drogi S3 w Sadach, czy na przykład Wrocławiem, ale też w drugą stronę, w kierunku Czech i w kierunku Zgorzelca i dalej w kierunku Niemiec. No, jesteśmy regionem, który bardzo mocno odczuwa to wykluczenie komunikacyjne i ta droga jest tak naprawdę być albo nie być dla nas jako dla regionu turystycznego, jednego z najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. My przeprowadziliśmy badania na odcinku pomiędzy Jelenią Górą a Bolkowem i one w takich szczytowych faktycznie momentach osiągają 25 tysięcy pojazdów na dobę. To jest naprawdę ogromne obciążenie dla drogi klasy, no, dwupasmowej, tak? Tu nie mówimy o drodze ekspresowej, ani no, żadnej drodze, która umożliwiałaby bezpieczne, tak? Już nie mówię o szybkim, ale bezpieczne poruszanie się na tym odcinku. Dodatkowo jesteśmy w terenie górskim, więc ta droga jest mocno pokręcona. No, pewnie nie ma osoby, która nie podróżowałaby w kierunku Bolkowa, czy w kierunku Wrocławia z Jeleniej Góry, czy choćby z Kotliny Jeleniogórskiej, albo i w drugą stronę, tak? Turystów przyjeżdża do nas około 5 milionów rocznie w region Karkonoszy, więc masę ludzi naprawdę naprawdę zdarza się z tym utrudnieniem i ten czas dojazdu cały czas się wydłuża, a cały czas mamy do czynienia z korkami, ale też jest niebezpiecznie, tak? No, nie ma tygodnia, żeby nie dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń i dla nas to jest, no być, tak jak powiedziałem, być albo nie być, tak? To przedłużenie drogi S5 przede wszystkim do Jeleniej Góry, ale później wykorzystanie tego i o tym też podkreślają samorządowcy z powiatów Zgorzeleckiego, z powiatu Lubańskiego, że dla nich to też jest niesamowicie istotne, ponieważ oni też widzą wykluczenie komunikacyjne swojego regionu. Czy to właśnie połączenie tutaj przez Jelenią Górę w kierunku dróg szybkiego ruchu, czy to drogi ekspresowej S3, czy autostrady A4, ale też bardzo ważne jest, i tu jest bardzo istotna informacja, że takim rozwiązaniem też jest zainteresowana strona czeska, czyli właśnie w kierunku z Lubania, w kierunku Libersa i dalej w kierunku Pragi. Tak naprawdę od granicy polsko-czeskiej w okolicach Zawidowa jest około 30 km po stronie czeskiej do dróg szybkiego ruchu i tutaj Czesi są bardzo zainteresowani wybudowaniem od granicy właśnie polskiej tam łącznika. To jest o wiele łatwiejszy teren niż ten, w którym mamy obecnie przejście graniczne w Jakuszycach, które jest i tak mocno obciążone, ale trudno dostępne. Wiemy, co się tam dzieje, choćby w zimie, tak? Wiemy, jak trudno dojechać od strony Szklarskiej Poręby i wiemy, jak też trudny dojazd jest choćby do Pragi, tak? To połączenie otwierałoby nas na Czechy i dalej na południe Europy, ale też Czechów na północ, tak? Europy i na Polskę. I Czesi, zarówno jeżeli chodzi o władze centralne, jak i władze kraju libereckiego, tutaj wyraziły ogromne zainteresowanie właśnie takim rozwiązaniem, więc po pierwsze przedłużenie tej drogi S5 do Jeleniej Góry i dalej w tych kierunkach, o których powiedziałem, to jest no, warunek sine qua non dla Kotliny Jeleniogórskiej, dla regionu jeleniogórskiego, dla byłego województwa jeleniogórskiego, powiatów karkonoskiego, kamiennogórskiego, lubańskiego i zgorzeleckiego, ale to jest też bardzo dobre rozwiązanie komunikacyjne zarówno dla całego Dolnego Śląska, dla całego kraju i myślę, że tej części Europy też, bo ten ruch właśnie tranzytowy północ-południe, południe-północ szedłby właśnie tymi drogami.
1: Mówił Marcin Ryłko, rzecznik Jeleniogórskiego Urzędu Miasta.
2: Co słychać w Jeleniej Górze?
1: No właśnie, w nawiązaniu do tego, co słychać w naszym mieście, to teraz zaproszenie na kolejny weekend. Od 20 startuje wyjątkowe święto w Jeleniogórskim Centrum Kultury Muflon. Noc świętojańska pod choinkiem. Na tę atrakcję zaprasza m.in. Agnieszka Sieczkarz.
2: Wkrótce.
1: Końcówka czerwca to czas wyjątkowo intensywny i te wakacje w roku 2026 będziemy mogli powitać na kilka różnych sposobów w Sobieszowie. Między innymi, co ciekawego będzie się działo, to zdradzi Agnieszka Sieczkarz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć wszystkim.
1: Przed nami Noc Świętojańska, między innymi, choć w dużo większym i szerszym zakresie niż dotychczas, więc wyjaśnimy dlaczego.
4: Tak, w tym roku zdecydowaliśmy się połączyć te dwie wyjątkowe imprezy, czyli Noc Świętojańską pod choinkiem, znaną wszystkim mieszkańcom Sobieszowa, turystom i myślę, że też wielu mieszkańcom Polski. I połączyliśmy ją z Art Glass Festival, który do tej pory odbywał się z reguły na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. I składa się to na takie prawdziwe, pełnowymiarowe święto sztuki, rzemiosła i kreatywności. I spotykamy się wszyscy już 20 i 21 czerwca na Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie, Bronka 14. Taki jest adres. Jeżeli chodzi o te wszystkie atrakcje, no to ich jest cały ogrom. Myślę, że całość jest dostępna zarówno na plakatach wydarzenia, jak i na naszych stronach internetowych, czyli muflonsobieszów.pl i jck.pl, ale z takich najważniejszych rzeczy, które na Państwa będą czekać, oczywiście przypomnę, że wstęp jest bezpłatny, żeby tutaj nikt nie poszukiwał biletów czy na koncerty, czy na wydarzenia artystyczne. I zaczynamy w sobotę 20 czerwca o godzinie 13, między innymi jarmarkiem świętojańskim, gdzie będzie bardzo duża różnorodność, przepiękne bogactwo wyrobów regionalnych, zarówno takiego rękodzieła artystycznego, jak i biżuterii, czy wyrobów na przykład kosmetycznych, wyrobów rzemieślniczych. Także ktoś, kto przyjedzie, czy z bliskiej okolicy, czy gdzieś z Polski, bo to już zaczynamy wakacje, prawda? Będzie okazja, żeby zasmakować w tym karkonoskim, regionalnym rękodziele, takim tutaj naszym. Natomiast jeśli chodzi o atrakcje dla najmłodszych, Będą różne warsztaty dla dzieci. Zapraszamy serdecznie, bo będzie też parę warsztatów, które w ogóle mają charakter bezpłatny, czyli na przykład wyplatanie wianków, plecenie koszyczków wiklinowych, robienie świętojańskich magicznych breloczków, także dużo takich atrakcji dla maluszków. Natomiast będąc przy dzieciach, 21 czerwca o godzinie 11:11 pod choinkiem odbędzie się spotkanie w cyklu Baśniowe podróże po kulturze. I tutaj dla najmłodszych też taka gratka. Oni do tej pory zawsze przychodzili do nas w niedzielę na salę widowiskową Domu Flonu, a tym razem pod gołym niebem odbędzie się takie spotkanie świętojańskiej opowieści i taka przedwakacyjna wyprawa. No i tam najmłodsi w towarzystwie Marcina Swekleja, Agaty Makutynowicz i Agnieszki Gierus będą poszukiwać zaginionego wianka świętojańskiego. Będzie świętojańska przygoda, także zapraszamy dzieci z rodzicami. To jest w niedzielę od 21 czerwca o 11:11. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Tam czeka właśnie ta świętojańska przygoda. Natomiast wracając do dorosłych, no to zarówno ta strefa jarmarkowa czeka, ale najważniejsze, co się odbędzie w ramach Nocy Świętojańskiej i festiwalu Art Glass Festival w sobotę 20 czerwca czekają nas wspaniałe koncerty. No i tutaj program jest bardzo bogaty. Zaczynamy już o 15:30 występ zespołu, który od lat jest wielu, wielu lat związany z Sobieszowem, z Muflonem, czyli Sybiraczki i Kresowianie. Następnie wystąpi, czyli o 15:30 Sybiraczki i Kresowianie, później Echo Gór, później Afrykańskie Rytmy i Fonik FR. Między występem Sybiraków i Kresowian a Echem Gór zapraszamy Państwa też do uczestniczenia w odczytywaniu i odsłuchiwaniu świętojańskich wierszy, bo jakiś czas temu również na antenie Złotych Przebojów mówiliśmy o tym, że pojawił się konkurs na poezję świętojańską Wianek Słów i ten konkurs właśnie będziemy rozstrzygać, będziemy nagradzać wszystkich, którzy napisali te przepiękne wiersze, będziemy te wiersze czytać ze sceny. Także jeżeli jesteście Państwo ciekawi, który wiersz wygrał zarówno w kategorii dziecięcej, jak i dla dorosłych, to nie może Was zabraknąć. Tego 20 czerwca będziemy nagradzać te wiersze. Później, jak już wiersze nagrodzimy, przejdziemy do dalszej części artystyczno-koncertowej. Czeka nas kolejna cała gama atrakcji. Już wieczorem ta scena pod choinkiem wypełni się muzyką i taką koncertową energią, bo Glass and Roll, w ramach którego te koncerty 20 czerwca Państwo będą mieli okazję usłyszeć, to taki polsko-czeski projekt muzyczny organizowany właśnie przez Jeleniogórskie Centrum Kultury, który łączy młodych wokalistów instrumentalistów i z Polski, i z Czech. I po kilku dniach wspólnych warsztatów uczestnicy zaprezentują takie efekty swojej pracy podczas wyjątkowego koncertu finałowego, na który zapraszamy już na 18:30. Natomiast po tym koncercie kolejna dawka energetycznej muzyki wystąpi czeski DJ Martin Palla ze swoim projektem Ecstatic Dance, a kolejny po nim gwiazda wieczoru 21:30 kapela ze wsi Warszawa i Basałyki i o 22:40 DJ Björn.
1: A zatem najbliższy weekend spędzamy w Sobieszowie. Do tego zachęcała Agnieszka Sieczkarz. Ja z Wami się żegnam. To był ostatni temat w tym wydaniu magazynu Co jest grane. Igor Kociubiński. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Nodino. Today is yours. Feel good.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Dum, dum, dum, dum, dum.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.